0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Samotność zawsze i wszędzie do pewnego czasu.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja. Wow.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM. Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 30 lipca.

Wyobraź sobie rybaków przy pracy. Przyglądaj się, jak zarzucają sieć, a później wyciągają różnorodne ryby.

Jezus powiedział do tłumów: podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Ryby złowione przez rybaków trafią na stoły i nakarmią wielu ludzi. Przyjrzyj się teraz swoim dobrym pragnieniom. W jaki sposób chcesz dawać siebie innym? Mogą to być pozornie małe rzeczy, jak wysłuchanie przyjaciela, modlitwa za kogoś w trudnej sytuacji, czy zabawa z dziećmi.

sieci rybackiej znajdują się zarówno ryby dobre, jak i te, które nie nadają się do jedzenia. Jeśli chcesz, bez oceniania, nazwij teraz rzeczy, które przeszkadzają ci w budowaniu relacji z Bogiem. Możesz sobie wyobrazić, że wyrzucasz je za burtę, by zrobić miejsce dla Bożych darów.

Jezus powiedział do tłumów: podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Usiądź z Jezusem w łodzi. Porozmawiaj o tym, co dostrzegłeś na tej modlitwie. Możesz opowiedzieć Mu o darach i o trudnościach w realizacji powołania. Możesz Go prosić o łaskę. Możesz otworzyć serce i być przy Nim sobą.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. Serdecznie was witam, drodzy siostry i bracia w Chrystusie Jezusie. Witam wszystkich przybyłych pielgrzymów przed tron Matki Bożej Jasnogórskiej. Ta msza święta będzie sprawowana w następujących intencjach. Dzięczynno-błagalna w dniu urodzin Andrzeja, dzięczynno-błagalna z okazji 58. rocznicy urodzin Anny Łukasiewicz oraz o dobry przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia dla Witka. W dzisiejszym słowie usłyszymy przypowieść o sieci, w której są dobre i złe ryby. Jest to przypowieść o Kościele, o Królestwie Bożym, w którym jesteśmy my, jako właśnie te ryby, które są, mogą być dobre lub złe. Dlatego już na samym początku tej mszy świętej, aby wzrastać, aby na samym końcu, gdy dokona się sortowanie tych ryb, by się okazało, że jesteśmy tymi rybami dobrymi, to uznajmy już teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, kimsem. Moja bardzo wielka wina. Że to błagam Najświętszą Maryję zawsze wszystkich aniołów i świętych, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi. Wstań i zejdź do domu garncarza, tam usłyszysz moje słowa. Wstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu,

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie. W przypowieści, którą opowiada nam dzisiaj Jezus, widzimy sieć, która ma właśnie symbolizować to Królestwo Niebieskie. I to Królestwo Niebieskie jest przedstawione jakby w dwóch etapach. Pierwszy etap to widzimy, kiedy te ryby są tam zagarniane, jest rzesza właśnie tych ryb różnych, co symbolizuje obecnie Kościół, tak? Obecnie Kościół z obecnymi rybami, czyli z nami. Natomiast ten drugi etap, który oczywiście też jest spójny z tym pierwszym, to jest koniec świata, kiedy dochodzi do tego sortowania ryb, kiedy właśnie dochodzi do tego, że się okazuje, jaką faktycznie, kto jest rybą dobrą, a kto złą. No i wiemy, że dobre ryby idą, czyli wybierane są, idą do nieba na życie wieczne z Bogiem, a złe są odrzucane. I co nam mówi ten obraz? Z jednej strony widzimy, że właśnie obecnie w Kościele są różnego typu ryby, że są te ryby, które są dobre, czyli są osoby, które żyją zgodnie z przykazaniami, które chcą się zbliżać do Boga, które nieustannie się starają, tak? Nieustannie się starają, żeby być tą dobrą rybą. Ale są, co ważne też, co ważne, żeby mieć to na uwadze, te ryby złe, które no nie do końca żyją zgodnie z przekazaniami, które się zagubiły. Ale jakie jest przesłanie dla nas? No, pierwszym przesłaniem jest na pewno to, żeby nieustannie się kontrolować, tak? Jeżeli jestem właśnie w tej sieci, żeby samemu się

też oceniać. To nam też zawsze pomaga na przykład rachunek sumienia. Jaką obecnie jestem rybą? Czy jestem tą rybą dobrą, czy złą? Ale drugie też, co jest ważne, to żeby patrząc w tą sieć, patrząc w ten kościół i widząc może nawet te ryby, które są złe, żeby nie poddawać się temu, żeby je oceniać, bo zobaczmy, że nie do nas należy ta ocena. Ta ocena się okaże dopiero na samym końcu i wtedy dopiero zobaczymy, kto był tą rybą dobrą, a kto złą. Natomiast według tego, co mówi nam dzisiaj Jezus, ważne, żebyśmy nie poddali się też takiej pokusie oceniania innych, osądzania, czy też jakiegoś plotkowania. Następną rzeczą, która wypływa z tej dzisiejszej Ewangelii, ona nie jest może aż tak wprost widoczna, no bo zobaczmy, że te sieci są zarzucane, ale zbytnio nie ma powiedziane, kto to robi. No ale zapewne byli to jacyś rybacy, tak? Rybacy, którzy zarzucali tą sieć, żeby zagarnąć te ryby. No i co ważne, że oni, zarzucając te sieci, oni nie wybierają tych ryb, żeby były tylko dobre. Ich zadaniem jest głównie to, żeby zarzucić sieć i żeby tych ryb było po prostu jak najwięcej i żeby te ryby dociągnąć do brzegu. I w historii właśnie Kościoła, kiedy komentowano tą Ewangelię, to często właśnie interpretowano tak, że tymi rybakami oczywiście na początku byli apostołowie, a później wszystkie osoby, które głoszą Ewangelię, i tak naprawdę to są wszystkie osoby też wierzące. I to pokazuje nam, że też Jezus nas dzisiaj zachęca do tego, żeby każdy z nas odnalazł w sobie takiego rybaka. Rybaka, który właśnie zarzuca tą sieć i wydobywa te ryby, tak? Tylko zobaczmy właśnie takie, tutaj też takie rzeczy, że właśnie naszym zadaniem też nie jest to, że idę teraz do ludzi, tak? Głoszę Ewangelię. Nie jest to, że ja mówię, ty się nadajesz do kościoła, a ty nie. No nie, naszym zadaniem jest to, żeby nieść tą Ewangelię wszystkim. To nie my wybieramy. To też na końcu wybierze oczywiście, raczej to w sumie każdy sam wybierze, tak? Jaką wybierze drogę, ale na koniec się okaże, jaką był rybą. Naszym zadaniem jest natomiast iść i głosić wszystkim Ewangelię. I oczywiście to, co jest też ważne, że zgodnie ze swoim powołaniem, tak? Czyli jeżeli mam to powołanie do życia w rodzinie, to zawsze pierwszą osobą, którą się staram, żeby była w sieci oprócz mnie, to też jest mój współmałżonek czy współmałżonka, potem moje dzieci, potem dalsza rodzina, przyjaciele, znajomi. Każdemu daję szansę, żeby znalazł się w tej sieci, żeby spotkał Chrystusa. I też, co jest ważne, że pamiętajmy, że w tej sieci jesteśmy razem, że te inne ryby też na nas patrzą, tak? Więc tutaj też takim, tym punktem takim, co nam pomaga też, co pomaga też innym, to jest zawsze takie świadectwo własnego życia. Czyli, że ja jestem właśnie też tą dobrą rybą, że swoim przykładem też buduję innych, że swoim przykładem też przyciągam innych, że właśnie zmierzając samemu do Chrystusa, stając się coraz bardziej świętym, czyli też wypełniając tak naprawdę swoje pierwsze powołanie chrześcijańskie, jakim jest właśnie dążenie do świętości, to po prostu przyciągam też do tego Kościoła właśnie tym swoim przykładem. I tutaj następną rzeczą, którą jeszcze widzimy, to właśnie jak stać się też tym dobrym rybakiem. To Jezus zadaje to pytanie, czy wszystko jest zrozumiałe dla uczniów. No i oni oczywiście odpowiadają mu, że tak. No ale co w tym pytaniu? No w tym pytaniu możemy je tak, jeżeli spojrzymy na języki oryginalne, zrozumieć w takie dwa sposoby. Jeden to jest taki jakby aktywny, tak? Czyli że na pytanie, czy zrozumieliście w to wszystko, oni odpowiadają, że tak. Czyli że zrozumieli, czyli że to jest jakby taka moja akcja, czyli ja słucham Słowa Bożego i staram się je zrozumieć. I to jest taka pierwsza rzecz, tak? Żeby stać się uczniem, to ważne jest, żeby zrozumieć, co Bóg do mnie mówi, no bo jak mam iść i głosić Ewangelię, skoro nie zrozumiałem? Ale co drugie też ważne, co można też w tym pytaniu zrozumieć, że
że to jest też takie jakby z jednej strony bierne, czyli że to Jezus nas poucza, a od nas po prostu zależy to, czy my się też otworzymy na to, tak? Czy otworzymy się na to pouczenie Boga, na pouczenie, które do nas mówi. Zatem, żeby też być właśnie tym dobrym rybakiem, żeby być uczniem Chrystusa, ważne jest, żeby nieustannie słuchać Słowa Bożego, starać się zrozumieć, ale też po prostu się otwierać na te pouczenia Chrystusowe, tak? Bo wiemy, że też po prostu zrozumienie Słowa Bożego często jest ogromną łaską, którą daje nam Bóg. Że to Bóg daje nam też łaskę właśnie zrozumienia takiej światłości, że rozumiemy, co do nas mówi. Zatem w tej dzisiejszej Ewangelii, patrząc na nią, trzeba sobie spojrzeć najpierw na siebie, tak? Najpierw patrzymy na siebie, jaką jestem rybą, nieustannie to konfrontuję. Tutaj też bardzo dobrym takim pomocą, dobrą pomocą dla mnie jest zawsze też konfesjonał, tak? Przygotowujemy się też, zawsze właśnie też robimy sobie rachunek sumienia i też się też oczyszczamy. Druga ta rzecz to właśnie, że będąc w tym kościele z tymi też rybami złymi, którymi nawet może mi się wydaje, że są złe, to nie ulegam pokusie i ich nie oceniam. Też jak już jestem tą dobrą rybą, to ważne, żeby stać się też rybakiem, który zagarnia te ryby, czyli staramy się, żeby w kościele było nas jak najwięcej, żeby każdemu dać tą szansę, każdemu dać szansę, żeby spotkać się z Chrystusem. No i żeby być tym dobrym rybakiem, to musimy właśnie nieustannie słuchać Słowa Bożego, ale też otwierać się na te pouczenia, być otwartym na to, co mówi do mnie Bóg. Nie zamykać się na jakieś swoje takie schematy, tylko na swoje zrozumienie, ale być otwartym. Być otwartym na to, co mówi do mnie dzisiaj Bóg. Amen. Mm-hmm.

0: Z ufnością zanieśmy nasze prośby do Boga, który jak garncarz formuje nas na wzór swojej miłości i prowadzi drogą zbawienia.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby z wiarą i odwagą głosił światu prawdę o Bogu, który pragnie przemieniać ludzkie serca i prowadzić je ku świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby podejmowali decyzje pełne mądrości i troski o dobro wspólne, pozwalając Bogu kształtować ich serca w duchu sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi pogubionych duchowo, aby doświadczyli miłosierdzia Bożego, pozwalając się kształtować na nowo w rękach Stwórcy. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud przyniósł obfite plony i przypomniał, że jesteśmy narzędziami w rękach Bożych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby zostali przyjęci do domu Ojca i mogli radować się pełnią chwały Bożej w wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy z ufnością oddali się w ręce Boga i pozwolili Mu przemieniać nasze życie, by stało się świadectwem miłości i dobroci Bożej. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą i kształtujesz nas na obraz swojej miłości. Wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

patrzeć.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Ciebie.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowa, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. We swojej łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą, miłosierdzie swoją dobro Ojcze zjednać ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, zmarłych pierwszych Rzymów oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować swoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
4: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
4: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który potrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez stawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Drodzy siostry i bracia, nie dajmy sobie zabrać dzisiejszego Słowa Bożego. Nośmy je w sercu i rozważajmy tak jak Maryja. A teraz prośmy ją właśnie też o pomoc, abyśmy tak jak ona umieli właśnie przechowywać to Słowo Boże w sercu, rozważać je i wprowadzać w życie. Wołając pod Twoją obronę. Mamy się święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami zacznij gardzić w potrzebach naszych i od wszelakich złych przygód bądź nas zawsze wybawiaj. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Alarmy w Lublinie. W nocy zawyły syreny z powodu działań Rosji. Spotkanie Tuska i Zełenskiego. Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. W Lublinie i części województwa lubelskiego o 3.50 w nocy uruchomiono system wczesnego ostrzegania i alarmowania. Po kilku minutach alarm odwołano. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało o uruchomieniu systemu w związku z działaniami rosyjskiego lotnictwa, które prowadziło uderzenia na terytorium Ukrainy. W tym czasie polskie wojsko poderwało myśliwce i samolot wczesnego ostrzegania oraz postawiło w stan gotowości system obrony powietrznej, który monitoruje sytuację i zabezpiecza polską przestrzeń powietrzną. Także w Lublinie, tyle że wczoraj, spotkali się Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Tematem był przebieg rozmów prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie oraz kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Zełenski przybył do Polski w drodze powrotnej z Waszyngtonu, gdzie we wtorek uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Mateusz Morawiecki i politycy z jego stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali nowy klub parlamentarny. Współpracy z nim nie wykluczają niektórzy politycy obozu władzy. Szczegóły zna Maciej Kluczka.
1: Jarosław Rzepa w PSL-u z grupą Morawieckiego tworzyłby nawet wspólne listy wyborcze.
2: Patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
1: Z kolei Mirosław Suchoń z Unicentrum powiedział, że z Morawieckim rozmawia już szefowa Polski 2050.
3: Pojawiają się różne informacje, czy to na temat rozmów przewodniczącej Pełczyńskiej na Łęcz z Morawieckim.
1: Morawiecki, pytany o takie scenariusze, odpowiada zdecydowanie.
4: Nie ma żadnych zamiarów z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska.
0: Na razie teoretycznie politycy frakcji Mateusza Morawieckiego nadal są w partii Prawo i Sprawiedliwość.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenia przynosi raport UCE Research. Na ogół są to proste naprawy i odświeżanie mieszkania, a kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Niby dopiero co chwila po godzinie 7, a już 20 stopni na termometrach we Wrocławiu i w odczuciu również w okolicach 20 stopni. Dziś na Dolnym Śląsku gorąco do 37, a miejscami możliwe, że nawet do 38 stopni. W odczuciu jednak troszkę cieplej, raczej bez burz, ale one mogą być spodziewane w rejonach podgórskich, w rejonach Szklarskiej Poręby.
7: Reklama. Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę.
11: Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: Witam was serdecznie po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Dziś zapowiada się gorący dzień, dziś, ale właściwie i nie tylko dziś, bo najbliższe dni, czyli dzisiaj i jutro, będą właśnie bardzo gorące. Dlatego my w Radiu Rodzina dziś i jutro będziemy mieli dla was coś idealnie na ochłodę, więc słuchajcie nas uważnie, bo niebawem rozpoczniemy nasze radiowe konkursy. A na dobry początek dnia Michael Bublé już teraz na antenie Radia Rodzina.

Kwadrans po godzinie 7, czas na kartkę z kalendarza na dziś. Dziś oczywiście mamy czwartek, 30 lipca, a imieniny obchodzą Julita, Piotr, a także Leopold, Rościsław, Zdobysław czy Abdon. Dziś mamy również i nietypowe święta, o których nieco więcej sobie powiemy już niebawem na antenie Radia Rodzina, ale też jest bardzo ciekawe przysłowie na dziś. Słuchajcie, jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. No jak patrzymy się na prognozę pogody, no to ten sierpień zdaje się być równie ciepły i burzowy, przynajmniej jego początek, no ale zobaczymy, może się ochłodzi i powiem szczerze, ciekawa jestem tej zimy, czy będzie ciepła tak jak zazwyczaj, czy jednak nieco chłodniejsza. My tymczasem powracamy do muzycznej osłony Radia Rodzina. Dawid Kwiatkowski przenosi nas już teraz do Paryża.

0: Dziś w Radiu Rodzina mamy dla Was specjalne upominki. No i ja już teraz troszeczkę uchylę tego rąbka tajemnicy. Tak jak mówiłam, mamy coś na ochłodę, ale też i właściwie jest to propozycja dla tych, którzy lubią poczuć czasem dreszczyk emocji, bo dziś mamy dla Was podwójne zaproszenia, między innymi podwójne zaproszenia do projektu Arado, czyli zaginionego laboratorium Hitlera, które mieści się w Kamiennej Górze, a tajemnice wojny wciąż czekają na rozwiązanie właśnie tam. No i teraz powiedzmy sobie kilka słów o tym, co to jest właściwie ten projekt Arado, żeby jeszcze bardziej Was zachęcić do udziału w naszym dzisiejszym konkursie. Pod Kamienną Górą wciąż kryje się niecały kilometr podziemi, który udostępniony jest turystom, ale też i znacznie więcej korytarzy, do których wstęp jest zamknięty. Są to pozostałości po wydziale inżynieryjnym firmy Arado Flugzeugwerke, przeniesionym tutaj w latach 40. XX wieku z głębi III Rzeszy. Podziemna trasa turystyczna Arado od 2012 roku opowiada tę historię i łączy rekonstrukcję historyczną, oryginalne eksponaty i wciąż nierozwiązane zagadki, jak chociażby sztuczny zawał, który blokuje jeden z tuneli.
1: Dziś możemy jednoznacznie na podstawie tej niedużej, ale jednak dokumentacji potwierdzić, że mamy do czynienia z budową przez Niemców w okresie 43-44 po pierwsze schronów przeciwlotniczych dla ludności cywilnej oraz dla pracowników zakładów zbrojeniowych, które były tutaj przeniesione z głębi III Rzeszy, czyli z tych terenów zagrożonych bombardowaniami bardziej niż dzisiejsze tereny województwa dolnośląskiego. Jednym z takich zakładów jest właśnie firma Arado Flugzeugwerke GmbH. W latach 40. przeniesiono do XIX-wiecznych zakładów tkackich żydowskiego przedsiębiorcy Falka Valentina Grunfelda, wydział inżynieryjny tej firmy. On był ulokowany na pierwszym piętrze tego budynku i niemal automatycznie, kiedy przeniesiono te zakłady, Niemcy zaczęli drążyć podziemia, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna Arado. To jest bezpośredni schron przeciwlotniczy dla pracowników firmy, która zajmowała się projektowaniem i produkcją samolotów o napędzie odrzutowym.
0: Czym jest obecny projekt Arado? Mówił Maciej Regewicz, menadżer projektu Arado, pasjonat historii Dolnego Śląska, a także regionalista, który kieruje podziemną trasą turystyczną Arado w Kamiennej Górze. No i właśnie Maciej Regewicz mówi też o tym, że historią można się zarazić.
1: Uważamy, że historią można zafascynować, uważamy, że ona może być inspirująca i niekoniecznie musi być nudna. Dla większości młodych ludzi historia w gimnazjum, w liceum, przepraszam, teraz w szkole podstawowej, w liceum czy w technikum, to jest przedmiot nudny, tak? Gdzie się skupia na datach, gdzie się skupia na takim suchym przedstawianiu faktów. Łamiemy te schematy, przewodnik wciela się w rolę agenta polskiego wywiadu z racji tego, że jest rekonstrukcja historycznym, to stara się wciągnąć ludzi w taką zabawę historyczną, w której przemycane są różnego rodzaju fakty historyczne i wątki istotne z punktu widzenia podziemnej przeszłości tego miasta, więc jest to jednocześnie poznawanie historii przy jednoczesnym udziale tak naprawdę w grze terenowej, w zabawie historycznej, przy czym no to też nie jest tak, że ta zabawa trwa przez całą trasę, bo mimo tego, że w podziemnej trasie turystycznej Arado nie pracowali więźniowie obozu koncentracyjnego Grossrosen czy jego jakiejkolwiek filii, to generalnie filia obozu koncentracyjnego w Kamiennej Górze się znajdowała, ona funkcjonuje od lipca 1944 roku i o tej tragedii więźniów wykorzystywanych na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego również opowiadamy w naszych podziemiach, bo po pierwsze budowali oni inne podziemia, po drugie byli no, bezczelnie wykorzystywani przez III Rzeszę zarówno w przemyśle cywilnym, jak i wojskowym.
0: W Kamiennej Górze, co ciekawe, szyto również spadochrony, a przy dzisiejszej ulicy Księcia Bolka I planowano wydrążyć podziemny szpital polowy. Projekt ten nie został jednak nigdy w pełni zrealizowany, a jednym z najbardziej intrygujących miejsc na trasie jest tunel niedostępny dla turystów. Jak twierdzi przewodnik, w całości zachował on oryginalną konstrukcję z czasów II wojny światowej i prowadzi bezpośrednio do dawnych zakładów Grunfelda.
1: Najważniejszy historycznie tunel w naszym obiekcie. Dlaczego? Dlatego, że bezpośrednio łączy się z tymi zakładami Grunfelda, o których wspominałem, czyli miejscu, które w latach 40. zostało zaadaptowane przez wojsko niemieckie na potrzeby właśnie ulokowania tam wydziału inżynieryjnego firmy Arado Flugzeugwerke GmbH. Tunel jest niedostępny dla turystów, ale można go zobaczyć zza krat, a nie jest dostępny dlatego, że w całości jest oryginalny. Oczywiście wyłączając oświetlenie, tak? Ale ściany po bokach są oryginalne i ten beton, który turyści widzą, no jest położony przez Niemców w okresie drugowojennym. Co ciekawe, na końcu tego tunelu jest sztuczny zawał, to jest celowo przysypane przez prawdopodobnie Niemców albo w okresie powojennym, ale to zagadka, która mam nadzieję niedługo ujrzy światło dzienne i za tym sztucznym zawałem jest jeszcze kawałek tunelu prawdopodobnie, który być może rozwidla się na jeszcze dwie części. Być może prawa jego część prowadzi w głąb góry parkowej. Są takie teorie, natomiast na wprost jest bezpośrednie połączenie z budynkiem, który faktycznie był tym istotnym zakładem, czyli Arado Flugzeugwerke GmbH.
0: Centralnym punktem trasy jest jedyna w Polsce makieta samolotu Arado E555, czyli bombowca dalekiego zasięgu, który nigdy nie wzbił się w powietrze, ale według planistów III Rzeszy miał on być teoretycznie zdolny do przenoszenia broni atomowej. Sami widzicie, że wiele aspektów czeka na odkrycie. Jeżeli chcielibyście zrobić to na własnej skórze, poczuć to i sami właśnie przyczynić się do odkrycia tych tajemnic, zapraszam, dzwońcie do nas 71 322 20 22 i możecie wziąć udział w zabawie, w której właśnie do zdobycia jest zaproszenie, podwójne zaproszenie do zaginionego laboratorium Hitlera w Kamiennej Górze. Także przypomnę raz jeszcze 71 322 20 22. Pod ten numer dzwonimy i zgłaszamy się do naszej dzisiejszej zabawy.

Chwilę temu dowiedzieliśmy się o tym, jakie sekrety można odkryć w projekcie Arado, czyli w zaginionym laboratorium Hitlera. To taka konkursowa propozycja dla tych, którzy lubią poczuć dreszczyk emocji na własnej skórze. Jednak dla tych, którzy wolą w spokojniejszy i być może wypełniony dźwiękami muzyki sposób spędzić na przykład piątkowy wieczór, mamy również pewną propozycję. Otóż już jutro o godzinie 19 w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics będzie miał miejsce koncert Liryka Strun i Fortepianu, w czasie którego zabrzmią najpiękniejsze utwory wszechczasów. Będą to utwory zagrane m.in. na skrzypcach, wiolonczeli, a także i fortepianie. Jeżeli chcielibyście się wybrać na ten koncert, również możecie zgłosić się do naszej zabawy. 71 322 20 22, to numer telefonu, na który cały czas możecie się zgłaszać. Wystarczy, jak zadzwonicie, po prostu powiedzieć, którą nagrodę byście dziś chcieli. No i już wszystko zrobimy tak, że te nagrody trafią w wasze ręce.

Dziś mamy oczywiście dla was dwa konkursy, o których przypominam. Pierwszy to koncert Liryka Strun i Fortepianu, który już jutro o godzinie 19 w Oratorium Marianum. Przepiękne dźwięki fortepianu, skrzypiec i wiolonczeli wypełnią tą barokową salę. Myślę, że to naprawdę niezły sposób na spędzenie piątkowego wieczoru, ale również mamy dla was podwójne zaproszenie na zwiedzanie podziemi, czyli projektu Arado, zaginionego laboratorium Hitlera w Kamiennej Górze. Jeżeli chcielibyście też poczuć dreszczyk emocji, no to zapraszam bardzo serdecznie, by zgłosić się do obu konkursów. Wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22. Na wasze zgłoszenia telefoniczne czekamy do godziny 9. Po 9 rozstrzygniemy nasze konkursy.

My już teraz w Radiu Rodzina przenosimy się i przyjrzymy się nieco kotom, właściwie kotowatym ze świata zwierząt, bo słuchajcie, koci grzbiet to tak naprawdę, niezależnie od wielkości i gatunku, u wszystkich kotowatych występuje dokładnie ten sam schemat ruchowy podczas rozciągania. Jest on bardzo ciekawy, bo w ujęciu biometrycznym polega on na prostowaniu kończyn przednich, czyli wyobrażamy sobie tak koty wyciągające łapki przed siebie i z jednoczesnym wygięciem kręgosłupa oraz nietypowym wyproście kończyn tylnych, czyli chodzi po prostu o, tak jak już mówiłam, koci grzbiet. Działanie to, słuchajcie, ma na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, stymulację układu krążenia, a także optymalizację aparatu ruchu do podjęcia aktywności fizycznej po okresie spoczynku. Czyli jeżeli widzimy, że taki kot właśnie się pręży i wykonuje koci grzbiet, to znaczy, że za chwilę najpewniej gdzieś sobie pobiegnie.

0: Syreny alarmowe zawyły nad ranem na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Ruszyło zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Dźwięk syren alarmowych obudził nad ranem mieszkańców Lublina. Włączono je z uwagi na zagrożenie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wybuchy słychać było m.in. we Lwowie, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
1: Około godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
2: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
1: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
0: Służby pracują obecnie w terenie w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Takie sprawdzanie odbywa się m.in. w okolicach Chełma czy Chrubieszowa. A jak podaje mer Kijowa, w nocy w stolicy Ukrainy słychać było syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Rosja zaatakowała pociskami balistycznymi. Ukraińskie media donoszą także o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. Wczoraj w Lublinie prezydent Ukrainy spotkał się z polskim premierem. Wołodymyr Zełenski niespodziewanie w drodze powrotnej z Waszyngtonu zrobił przystanek w Polsce i spotkał się z Donaldem Tuskiem. To pierwsze takie spotkanie od czasu polsko-ukraińskiego sporu o nadanie jednej z wojskowych jednostek w Ukrainie imienia bohaterów UPA. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Premier Donald Tusk przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed urzędem wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
4: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby jestem tutaj.
5: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski, przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
6: Specjalnie pani przyszła?
7: Tak, kibicuję Ukrainie.
6: Teraz tyle hejtu się wylewa.
7: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
8: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Warszawie zaczyna się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Aby zwołać referendum, potrzeba 132 tysięcy podpisów mieszkańców stolicy, a ci w tej sprawie są podzieleni.
9: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
10: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
11: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy. W szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
12: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem czwórkę. No i jakby poszłam za synem.
0: Na ulicach Warszawy podpisy będą zbierali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach.
13: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiejszy dzień, no nie inaczej nie chce być, będzie gorącym dniem. Temperatury nawet do 37 stopni i praktycznie pełnia słońca. Chmur będzie bardzo mało, więc jeżeli będziecie dziś wychodzić z domu, szczególnie w tych godzinach około południowych, a nawet i troszkę później, kiedy to słońce będzie bardzo mocne, pamiętajcie o czymś na głowę, okularach przeciwsłonecznych, a także i kremie do opalania.
14: Reklama.
15: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
14: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
15: Nie mam prawka.
14: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
15: Brzmi super. Dzięki.
14: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
16: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
17: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy po raz drugi, po raz trzeci.
18: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
21: Radio Rodzina.
22: Radio Rodzina.
21: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
23: Witam was serdecznie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Niezmiennie przypominam, że mamy dla was dziś dwa konkursy. Jeden to możecie zdobyć zaproszenie na jutrzejszy koncert, który nosi tytuł Liryka strun i fortepianu, a odbywa się on w ramach 4-letniego festiwalu Wrocław Summer Classics. Dźwięki wiolonczeli, skrzypiec i fortepianu wypełnią już jutro ponownie wnętrze przepięknej sali Oratorium Marianum. Myślę, że niezły sposób naprawdę na spędzenie piątkowego wieczoru. Jeżeli chcielibyście na przykład w weekend poczuć nieco dreszczyku emocji, no to również mamy dla was propozycję. Jest to voucher prezentowy dla dwóch osób na zwiedzanie podziemi projektu Arado, czyli zaginionego laboratorium Hitlera, o którym więcej usłyszymy już w najbliższy weekend, bo w najbliższy weekend przeniesiemy się do na dolnośląskie podziemia. Będzie ich sporo, więc na razie nie zdradzam, jakie miejsca poza projektem Arado zwiedzimy. Także jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie 71 322 20 22, możecie dzwonić pod ten numer telefonu, zgłaszać chęć, no i obiecuję, że konkursy nie będą wcale trudne.

0: 8.15 już na zegarach. Ja w tym momencie zapraszam Was na muzyczną podróż w czasie, a to oznacza, że kalendarium muzyczne już teraz na naszej antenie.
1: Lipca 1941 roku w Ottawie na świat przyszedł Paul Anka. Pierwszy przebój wylansował jako 15-latek, a jego piosenki śpiewali Frank Sinatra, Tom Jones czy Michael Jackson. Utwór Diana stał się nie tylko sztandarowym hitem wokalisty, ale również jednym z najlepiej sprzedających się kanadyjskich singli w historii.

1977 roku Andy Gibb, młodszy brat Berego, Robina i Morrisa z grupy Bee Gees, umieścił na szczycie amerykańskiej listy przebojów singiel z piosenką I Just Wanna Be Your Everything. Singiel utrzymywał się tam przez kolejne 4 tygodnie i był pierwszym

30 lipca 1958 roku urodziła się Kate Bush, wokalistka i kompozytorka. Prezentowana kompozycja, utwór z 1978 roku, Bush napisała pod wpływem zauroczenia powieścią Wichrowe wzgórza. Piosenka stała się hitem, który utrzymywał się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów przez 4 lata.

W 1997 roku w wieku 60 lat zmarł Bogusław Wyrobek, niekwestionowany rock'n'rollowy idol polskiej młodzieży. W styczniu 1958 roku zwyciężył w konkursie dla piosenkarzy amatorów, zorganizowanym przez Polskie Radio. Potem współpracował z grupą Albatros i zespołem estradowym Marynarki Wojennej, z którego wiosną 1959 roku wyrobek.

1994 roku we wieku 37 lat zmarł Ryszard Riedel, który w latach 1976-1994 był wokalistą i autorem tekstów grupy Jam.

chwilę po godzinie 7 wspominałam na naszej antenie, że mamy dziś dwa nietypowe święta. Jedno z nich jest bardzo smaczne, no bo słuchajcie, jest to Dzień Sernika. A sernik, taka ciekawostka, podawano już starożytnym olimpijskim atletom. Dzisiaj natomiast ten słodki deser cieszy się popularnością na każdej szerokości geograficznej. A kolejna ciekawostka, do Polski sernik sprowadził król Jan III Sobieski. Tak więc myślę sobie, mimo tych upałów, warto jednak skusić się na taki kawałek sernika, by dobrze uczcić dzisiejszy Dzień Sernika.

Było już troszkę smacznie na naszej antenie, ale ja cały czas muszę przypomnieć o tym, że mamy dziś dla Was sporo nagród, w tym coś propozycja dla fanów przygody, ale też i dla fanów muzyki. No bo mamy m.in. zaproszenie na koncert Liryka Strun i Fortepianu, który już jutro o godzinie 19 w przepięknej barokowej sali Oratorium Marianum, ale mamy też dla tych, którzy, tak jak powiedziałam, lubią czuć dreszczyk i przygodę. No to słuchajcie, voucher prezentowy, zwiedzanie podziemi, projekt Arado, zaginione laboratorium Hitlera, zaproszenie dla dwóch osób. Jeżeli chcielibyście zdobyć jedną z tych nagród, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu 71 322 20 22. Pod tym numerem telefonu się zgłaszamy.

A już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie co nieco na temat czasu i odkrycia Alberta Einsteina związanego z tym. Otóż naukowiec ten udowodnił, że czas nie płynie wszędzie tak samo, bo im szybciej się poruszamy, tym wolniej biegnie nasz zegar w porównaniu do kogoś, kto pozostaje w spoczynku. To zjawisko nazywa się dylatacją czasu i zostało wielokrotnie potwierdzone eksperymentami z zegarami atomowymi oraz w działaniu systemu GPS. Takim najbardziej znanym przykładem potwierdzającym to jest tak zwany paradoks bliźniąt. No i teraz wyobraźmy sobie dwóch braci. Jeden zostaje na Ziemi, a drugi leci statkiem kosmicznym z prędkością bliską światłu. Po 50 latach ziemskiego czasu okazuje się, że podróżnik postarzał się zaledwie o kilkanaście lat, podczas gdy jego brat na Ziemi ma już ich 75, bo zaznaczmy, że ci bliźniacy mieli na początku 25 lat. Jeszcze bardziej niezwykle wygląda to w przykładzie ojca i dziecka. Jeżeli 25-letni ojciec poleciałby w kosmos, a na Ziemi zostało jego roczne dziecko, to po 50 latach ziemskiego czasu ojciec wróciłby mając około 35 lat, a jego dziecko miałoby wówczas 51. To pokazuje, że coś, co wydaje się science fiction, jest w rzeczywistości twardą fizyką.

0: A już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie co nieco na temat czasu i odkrycia Alberta Einsteina związanego z tym. Otóż naukowiec ten udowodnił, że czas nie płynie wszędzie tak samo, bo im szybciej się poruszamy, tym wolniej biegnie nasz zegar w porównaniu do kogoś, kto pozostaje w spoczynku. To zjawisko nazywa się dylatacją czasu i zostało wielokrotnie potwierdzone eksperymentami z zegarami atomowymi oraz w działaniu systemu GPS. Takim najbardziej znanym przykładem potwierdzającym to jest tak zwany paradoks bliźniąt. No i teraz wyobraźmy sobie dwóch braci. Jeden zostaje na Ziemi, a drugi leci statkiem kosmicznym z prędkością bliską światłu. Po 50 latach ziemskiego czasu okazuje się, że podróżnik postarzał się zaledwie o kilkanaście lat, podczas gdy jego brat na Ziemi ma już ich 75, bo zaznaczmy, że ci bliźniacy mieli na początku 25 lat. Jeszcze bardziej niezwykle wygląda to w przykładzie ojca i dziecka. Jeżeli 25-letni ojciec poleciałby w kosmos, a na Ziemi zostało jego roczne dziecko, to po 50 latach ziemskiego czasu ojciec wróciłby mając około 35 lat, a jego dziecko miałoby wówczas 51. To pokazuje, że coś, co wydaje się science fiction, jest w rzeczywistości twardą fizyką.
1: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

pewno więc. Gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to

0: News.
1: Służby zabezpieczają krater na Lubelszczyźnie po nocnym alarmie. Mieszkańców tego regionu obudziły dziś nad ranem syreny alarmowe. Fala upałów i pożary, walczą z nimi kolejne europejskie kraje. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Krater o średnicy około 10 metrów zabezpieczają służby w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu w odległości około 2 km od zabudowań policjanci odkryli lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby dostały zgłoszenie o wybuchu, po tym jak nad ranem około 3.50 na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informowało, że w związku z rosyjskimi atakami poderwało myśliwce. Sytuację od rana śledzi Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3.50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza, potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
3: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
2: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
4: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyjść. Przestało i później znowu, dwa razy.
2: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenu w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim.
1: A to wszystko w związku ze zgłoszeniami od samych mieszkańców. Najtaniej za tankowanie benzyny 95 płacą kierowcy w województwie łódzkim, a na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, podali analitycy portalu epetrol.pl. Jeśli chodzi o ceny, to różnice między regionami nie są szczególnie duże, to kilkanaście groszy. Jeśli chodzi o diesla, to najtaniej zatankujemy go w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu. Obecnie drożeją wszystkie paliwa oprócz autogazu. Tymczasem po spadkach cen ropy na świecie już nie ma ani śladu. Premier Donald Tusk przekonuje, że podobnie jak przed wakacjami będzie też teraz ulga dla kierowców, ale trzeba jeszcze chwilę na nią zaczekać.
5: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw.
1: Szczegółów jednak ciągle nie poznaliśmy.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Z pożarami lasów walczy coraz więcej krajów. Po Francji i Hiszpanii są to teraz już Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały w wielu krajach. Temperatura znowu przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcja strażaków bywa nieskuteczna, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
7: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
1: W Portugalii w pożarze łąk ostatniej nocy spłonęło ponad 20 domów. Trwa ewakuacja mieszkańców.
8: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. No ciepło nie odpuszcza. Godzina 9, a my już prawie 30 stopni na termometrach we Wrocławiu mamy. Temperatury wzrosną jeszcze dziś do 37 stopni w stolicy Dolnego Śląska, ale i nie tylko, bo taka sama temperatura będzie w Legnicy, Wołowie, Polkowicach, Oleśnicy czy Oławie. Na południu naszego województwa troszkę chłodniej, 35-34 stopnie, najchłodniej w rejonach podgórskich do 32.
9: Reklama.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Witam Was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Dziś, tak jak mówiłam, mamy dla Was między innymi podwójne zaproszenia do projektu ARADO, czyli Zaginionego Laboratorium Hitlera, ale także chwilkę po tym będziemy mieli też dla Was zaproszenie, podwójne zaproszenie na koncert Perły Kameralistyki, Liryka Strun i Fortepianu, który już jutro o godzinie 19 w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics się odbędzie. A co trzeba zrobić? No to przypomnę po przeglądzie prasy, a przegląd prasy przypomnę już teraz, godzina 9.15. Bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, by być z nami na przeglądzie prasy, ale także i potem i brać udział w naszych dzisiejszych konkursach.

0: Kwadrans po godzinie 9, a więc w Radiu Rodzina czas już na przegląd prasy. Ze mną w studiu Patrycja Jęczmionka. Witam cię o poranku.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Rozpoczynamy przegląd prasy. Z czym do nas dzisiaj przychodzisz?
1: Jak podaje Gazeta Wrocławska, właśnie zakończył się pierwszy etap ekshumacji w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, któremu towarzyszy dr Łukasz Szleszkowski z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, odnalazł dotąd szczątki 49 ofiar ukraińskich nacjonalistów i chcą zidentyfikować je, by przestały być bezimienne. Uczelnia apeluje do krewnych dawnych mieszkańców Woli Ostrowieckiej. I jak czytamy na portalu Gazety Wrocławskiej, na miejscu na bieżąco pobierany jest odnalezionych szczątków materiał genetyczny, a IPN apeluje do krewnych, by zgłaszali się i przekazywali materiał biologiczny. A przekazanie takie tego materiału jest bezbolesne i bezinwazyjne. Polega na pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka, a próbki z Państwa materiałem porównawczym są bezpieczne, a także w bazie poufne. Czytamy w apelu. Z kolei policja rusza z tygodniową akcją. Od 3 do 9 sierpnia policjanci w całej Polsce przeprowadzą wzmożone kontrole drogowe w ramach międzynarodowej akcji SPID. Kierowcy mogą spodziewać się większej liczby patroli oraz częstszych pomiarów prędkości. Jak informuje portal Interia Motoryzacja, akcja jest częścią europejskich działań Stowarzyszenia Policji Drogowej Roadpol. Nadmierna szybkość od lat, jak wiemy, jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych w Europie, zaznacza cytowane medium. I policja zapowiada, że kontrole nie ograniczą się wyłącznie do prędkości. Mundurowi będą sprawdzać również przestrzeganie innych przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przejść dla pieszych, obszarów zabudowanych oraz oczywiście trzeźwości kierowców. Należy pamiętać, że od kilku miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, a także na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych grozi utrata prawa jazdy na 3 miesiące.
0: Trzeba więc jednak stosować się do przepisów nie tylko od święta, ale cały czas. No i pamiętajmy o tym też, że 10 mniej zawsze robi różnicę. Czas na kolejną informację.
1: To myślę, że informacja na wszystkich portalach czy we wszystkich mediach ostrzegawcza. Piekielny żar zaleje Polskę, no już zalewa. Upały nadciągają albo już nadciągnęły do nas. Ostrzeżenie, tak, 1, 2 i 3 stopnia przed wysoką temperaturą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 15 województw. Zaczną obowiązywać od dziś popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczora. Ostrzeżenia 1 stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. Tak jak powiedziałam, od południa i zakończą się do godziny 20. Z kolei w naszym województwie zacznie obowiązywać ostrzeżenie 2 stopnia, a także nawet 3. I co to oznacza? Przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 3 stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Oczywiście my nie chcemy nikogo straszyć dzisiaj, ale warto być przezornym.
0: I warto się też ubezpieczyć, wziąć coś na głowę, okulary przeciwsłoneczne się przydadzą, a także i krem z filtrem, czy oczywiście też butelka wody.
1: Z wodą,
0: o
1: dokładnie,
0: nawadnianiu
1: to jest
0: się
1: bardzo ważne. Nawadniajmy
0: trzeba pamiętać.
1: Się, dbajmy o siebie, bądźmy dzisiaj bezpieczni i czujni.
0: I to już wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Patrycja Jęczmionka była
1: dziękuję
0: z nami.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: 9.30 już na zegarach. Tak się składa, że ja na antenie Radio Rodzina nie jestem sama. Jest z nami nasza słuchaczka, pani Magda. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Magdo, chce pani wziąć udział w naszym dzisiejszym konkursie, w którym do zdobycia jest zaproszenie do podziemi w Kamiennej Górze projektu ARADO, czyli Zaginionego Laboratorium Hitlera. Proszę mi powiedzieć, czy lubi pani takie miejsca, podziemia, które są być może związane też i z II wojną światową?
1: To znaczy, bardziej tutaj kierowałam się zainteresowaniami mojego męża, żeby jego może tam zabrać. Ja może sama... Niekoniecznie, ale też mam ciekawość zobaczyć i przeżyć, doświadczyć.
0: No to ta ciekawość, myślę, już wystarczy do tego, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Przed nami zadanie konkursowe, które polega na tym, że trzeba wymienić 3 sposoby na ochłodzenie się. No dzisiaj tak gorąco, więc tak nawiążemy do tej temperatury. Czy jest pani gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: No to zaczynamy.
1: Można włączyć wiatrak w domu, można wypić zimną lemoniadę i można też zażyć zimnej kąpieli, na przykład w basenie.
0: A ja do tego dołożę 4 sposób. Można po prostu zwiedzać podziemia. Tam też jest chłodno. No tak. W każdym razie, pani Magdo, gratuluję serdecznie. Zaproszenie do projektu ARADO trafia w pani ręce. Skoro jesteśmy na antenie, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: No oczywiście. Pozdrawiam mojego męża Błażeja, który mi tutaj pomaga w odpowiedziach na trudne pytania, bo to już też nie pierwszy konkurs jest mój. I pozdrawiam moje dzieci Józia, Jadwisię i Kasię. Najserdeczniej.
0: To my się do tych...
1: słuchaczy Radia Rodzina.
0: My się do tych pozdrowień dołączamy. Oczywiście również pozdrawiamy was serdecznie i życzymy udanego wypadu do Kamiennej Góry. Zaproszenie to za chwileczkę przekażę, jak odebrać. Proszę więc pozostać na linii, a my tymczasem nawiążemy do tego lata, które jest. Kawałek stygnie lato już teraz na antenie Radia Rodzina.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Rodzina.

0: W tym momencie przychodzę do Was z propozycją na sobotę. Jeżeli zostajecie we Wrocławiu, to myślę, że jest takie wydarzenie, na które warto się przejść. Otóż właśnie w tę sobotę, 1 sierpnia, pod Przylądkiem Nadziei we Wrocławiu odbędzie się szczególna zbiórka krwi, bo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Fundacja Cancer Fighters organizują akcję, podczas której zebrana krew trafi do najmłodszych pacjentów Przylądka Nadziei. No i właśnie pod budynkiem Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, czyli właśnie Przylądka Nadziei, do dyspozycji dawców w tą sobotę będą aż 2 krwiobusy. Jeden z Wrocławia, a drugi przyjedzie z Wałbrzycha. Rejestracja dawców potrwa od godziny 11 do godziny 15. Wydarzenie ma wyjątkowy charakter i jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych pacjentów, mówi Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: Już w najbliższą sobotę, czyli 1 sierpnia, odbędzie się wyjątkowa akcja, ponieważ krwiodawcy będą mogli oddawać krew dla najmłodszych pacjentów, szczególnie kliniki i szpitala Przylądek Nadziei we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej. Wydarzenie jest niezwykłe, dlatego poza krwiobusem z Wrocławia specjalnie przyjedzie krwiobus z Wałbrzycha, aby wesprzeć wszystkich chętnych, którzy będą chcieli w tym dniu oddać krew. Akcja jest szczególna, ponieważ organizujemy ją razem z Fundacją Cancer Fighters, także gorąco zapraszamy wszystkich do oddawania krwi w tym wyjątkowym dniu.
0: Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Adrianna Franc mówi, jak należy się przygotować do tego.
1: Należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem albo aplikację mObywatel. Pamiętajmy o lekkim posiłku i szczególnie teraz w okresie lata, kiedy jest gorąco, prosimy, żeby dobrze się nawodnić, nawet już kilka dni przed oddaniem krwi. Także jeżeli planujesz przyjść do Przylądka w najbliższą sobotę, już dziś pij dużo wody, dużo soków i czekamy na Ciebie. Mocno liczymy na dobrą frekwencję.
0: A osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą oddać krwi, zachęcane są do wsparcia akcji poprzez przekazanie informacji rodzinie i znajomym. Każda taka donacja może pomóc dzieciom leczonym w Przylądku Nadziei, a organizatorzy liczą też, że sobotnia zbiórka przełoży się na uzupełnienie zapasów krwi potrzebnej najmłodszym pacjentom. Ja też dodam, że aktualny stan krwi, a także najbliższe akcje Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu można znaleźć na stronie internetowej właśnie tej instytucji. Tam znajdziecie akcje nie tylko, które mają miejsce we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku, więc jeżeli nie możecie dotrzeć do Przylądka Nadziei właśnie w tą sobotę, to zawsze można sobie wejść na stronę i wybrać taką akcję, której termin będzie Wam pasował. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.

0: Służby potwierdzają, że niezidentyfikowany obiekt spadł w rejonie miejscowości Tarnawa. Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Nowa rzecznik praw obywatelskich przedstawiła swoje priorytety. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Służby potwierdzają upadek niezidentyfikowanego obiektu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej.
1: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
0: Na miejscu pracują m.in. strażacy, zabezpieczają teren, zapewnia kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
0: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą oraz w związku z tym, że o 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, poderwane zostały myśliwce. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 12 jest rannych, podają ukraińskie służby. To po całonocnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta. Ucierpiał Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nowa rzeczniczka praw obywatelskich przedstawiła swoje priorytety. To walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ochrona praw obywatelskich.
4: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić. Dzieci powinien reagować.
0: Mówiła Sylwia Gregorczyk-Abram, która będzie stawać także w obronie różnych mniejszości. Dodała, że dała się poznać m.in. jako współtwórczyni Fundacji Wolne Sądy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: Sprawdzamy temperatury, jakie mamy w tym momencie we Wrocławiu. Słuchajcie, 25 stopni i to jeszcze nie koniec, bo te temperatury się coraz bardziej rozkręcają do 37 stopni we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o pozostałe miejsca na Dolnym Śląsku, 37-36 stopni w północnej i centralnej części naszego województwa. Na południu to tak troszkę chłodniej, 35-34, a nawet i 32 w tych miejscowościach podgórskich.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Uwielbiam. 150 powodów, by wielbić Boga. To książka, która zachęca do modlitwy uwielbienia poprzez biblijne cytaty, osobiste świadectwa i praktyczne podpowiedzi do rozwijania relacji z Bogiem. Publikacja ma pomóc pokochać uwielbienie i odkryć jego moc, a także przejść od samej inspiracji do codziennej praktyki. Zebrano w niej 150 cytatów z Pisma Świętego, 150 świadectw Bożego działania oraz 150 okazji do uwielbiania Boga, co nadaje jej wyraźnie formacyjny i bardzo konkretny charakter. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na wiarę bardziej uważnie, z wdzięcznością i w duchu codziennego spotkania z Bogiem. Książka do nabycia we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawrocław.pl. Reklama.
3: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witajcie po godzinie 10 przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik. Witam Was serdecznie i ponownie. I za chwileczkę na naszej antenie audycja Przystanek Kultura. Dziś zajrzymy do jednego z banków, które może być miejscem, w którym nie tylko finanse są na pierwszym miejscu, ale także i dobre poczucie klienta, dobre samopoczucie klienta. Bo słuchajcie, tak się składa, że we Wrocławiu powstała placówka, która ma zmieniać sposób myślenia o tradycyjnej bankowości. A w jaki sposób? Szczegóły przybliży nam już za chwileczkę Ilona Baran w rozmowie z Przemysławem Przybylskim z Banku Credit Agricole. Na rozmowę zapraszam o godzinie 10:10.

0: Dobry, kłaniam się.
1: Coraz częściej mówi się, że bank to nie tylko miejsce takie do załatwiania formalności, ale także do budowania relacji. Jak państwo, jak Crédit Agricole rozumie te zmiany?
0: Rzeczywiście relacje to jest coś, co nas wyróżnia na rynku bankowym. My jesteśmy mocni w relacjach, co pokazują wszystkie badania. I bardzo się staramy, żeby te dobre relacje z naszymi klientami utrzymywać. No, nasi pracownicy są szkoleni w taki sposób, żeby traktowali klientów po prostu jak ludzi, jak swoich znajomych, a nie jak pozycje w Excelu, które trzeba odhaczyć i które trzeba po prostu załatwić. Tutaj rozmawiamy o tym, co się dzieje w życiu ludzi, o tym, co dobrego, co złego, w jaki sposób my możemy jako bank pomagać tym naszym klientom. No i chcemy, żeby te rozmowy przebiegały w takiej dobrej, przyjemnej, przyjaznej atmosferze. Klient jest dla nas najważniejszy i tą filozofię oddaje też właśnie wystrój tej nowej placówki. My nazywamy ją placówką flagową, ponieważ ona jest wyjątkowa. Mamy drugą taką placówkę. Pierwsza powstała w Warszawie, ale będzie ich więcej. To są takie placówki flagowe, to znaczy wyjątkowe pod każdym względem. Tutaj klient jest w centrum uwagi i ona jest tak zaprojektowana, żeby właśnie ten klient czuł się w tej placówce najważniejszy.
1: Zanim o szczegółach tej placówki, to jeszcze zapytam, jak zmieniają się oczekiwania klientów wobec placówek bankowych w ostatnich latach?
0: To jest taka tendencja na rynku bankowym na całym świecie, nie tylko w Polsce, że klienci coraz więcej rzeczy w bankach chcą załatwiać samodzielnie i dlatego banki rozwijają różne narzędzia, które umożliwiają klientom załatwianie spraw samodzielnie. Na przykład przede wszystkim aplikacje bankowe, w których właściwie już wszystko możemy zrobić samodzielnie. Możemy i otworzyć konto w banku, możemy założyć lokatę, możemy zaciągnąć kredyt, ale akurat w naszej aplikacji możemy zrobić dużo, dużo więcej rzeczy, bo możemy i kupić bilety na komunikację miejską i opłacić parking, opłacić autostradę, jeśli jest taka potrzeba, wymienić walutę i tych usług, które są dostępne bezpośrednio dla klienta, jest znacznie więcej. Ale jednak klienci ciągle potrzebują kontaktu z człowiekiem, zwłaszcza w takich trudniejszych sprawach. No z tego względu, że klienci coraz bardziej są samodzielni, coraz więcej spraw załatwiają sami, no to liczba placówek bankowych w ogóle spada. Wszystkie banki to notują, zamykają część swoich placówek, ale jednak te placówki myślę, że nigdy nie znikną, ponieważ klienci potrzebują kontaktu z żywym człowiekiem, zwłaszcza w takich trudniejszych sprawach, jak na przykład zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Bo to jest taka sprawa, która wymaga dobrego namysłu, bo bierzemy dużą kwotę, którą będziemy spłacać przez wiele, wiele lat i to musi być dobrze przemyślana decyzja. I zwykle potrzebujemy do takiej decyzji kogoś, kto nam dobrze poradzi, kto nam dobrze wyjaśni, jak działa ten produkt, na jakich zasadach będziemy spłacać ten kredyt. I w takiej sytuacji no, dobrze jest z kimś po prostu porozmawiać, a nie tylko poczytać na stronie internetowej o warunkach tego produktu. I w takich sytuacjach klienci lubią przychodzić do placówek i rozmawiać z żywymi doradcami, no a my bardzo chętnie z nimi o tym rozmawiamy. Poza tym to jest jeszcze jedna kwestia, że ciągle wiele osób nie korzysta z takich zdalnych kanałów samodzielnej obsługi i przychodzą do placówek, żeby załatwiać takie proste sprawy. To są głównie starsi klienci, którzy no, nie mają takiego nawyku, żeby korzystać z aplikacji bankowej. I placówka służy do tego jako taka placówka edukacyjna. Ci klienci przychodzą załatwiać swoje sprawy, a my przy okazji ich uczymy, w jaki sposób korzystać z aplikacji, jak tam można załatwiać te sprawy i że to jest naprawdę proste, nie ma się czego bać, że tu każdy sobie poradzi, to nie wymaga jakiejś specjalistycznej wiedzy.
1: Czy dziś o wyborze banku decyduje już nie tylko oferta?
0: Tak, oferta jest właściwie we wszystkich bankach bardzo podobna. To są naprawdę niuanse, jeżeli chodzi o różnice. Więc ofertą nie wygramy na rynku. Natomiast możemy wygrać właśnie sposobem obsługi, sposobem podejścia do klienta i tym, w jaki sposób klient się czuje w naszym banku. Czy czuje się dobrze, czy czuje się niedobrze. No i budowanie relacji jest takim wyróżnikiem, w którym akurat Crédit Agricole chce się wyróżniać na rynku. I klienci to doceniają, bo ze wszystkich badań prowadzonych przez niezależne instytuty właśnie wynika, że my jesteśmy w czołówce banków, które są najchętniej polecane przez klientów. My jesteśmy bankiem, do którego najwięcej klientów przenosi swoje konta z innych banków. Jesteśmy pod tym względem liderem rynkowym od wielu, wielu lat. I to świadczy o tym, że klienci nam ufają i chcą być z nami, więc to bardzo cieszy. A my dokładamy starań, żeby dobrze się u nas czuli, właśnie, żeby czuli się nie numerkami, a żeby

0: każdy doradca znał swoich klientów, wiedział, jak się nazywają, jaka jest ich sytuacja życiowa i co tam trzeba w tym życiu pomóc. No, bo wiadomo, ludzie biorą śluby, potem kupują mieszkania, potem rodzą się dzieci, na to wszystko potrzebne są pieniądze. No i my śledzimy te wydarzenia w życiu naszych klientów i bardzo im kibicujemy.
1: Skąd wziął się pomysł, by stworzyć we Wrocławiu placówkę flagową w tak nietypowej odsłonie?
0: No właśnie stąd, że chcemy tych naszych klientów traktować wyjątkowo. Chcemy, żeby oni się czuli w naszych placówkach wyjątkowo i żeby chętnie do nas przychodzili właśnie dzielić się tymi swoimi wydarzeniami z życia i żeby traktowali nas jako partnerów, jako takich dobrych znajomych. Nie chcę powiedzieć przyjaciół, bo to byłoby jednak zbyt duże słowo, ale kogoś ważnego w swoim życiu. Zwykle banki, bankowość to jest taka sprawa, której nie zauważamy. Banki są właściwie jak powietrze. Wszyscy ich potrzebujemy do życia, ale w ogóle ich nie widzimy. A tutaj jest okazja, żeby właśnie przyjść do takiego wyjątkowego miejsca, poczuć się wyjątkowo, porozmawiać o wyjątkowych sprawach, no i zrobić to w dobrej, wyjątkowej atmosferze. Bo ta placówka rzeczywiście jest czymś, czego we Wrocławiu jeszcze nie było i chyba długo nie będzie. To jest takie naprawdę wyjątkowe miejsce. No dość powiedzieć, że we Wrocławiu nie ma tężni solankowej, czyli takiego miejsca, w którym można pooddychać świeżym powietrzem nasączonym solą, a u nas właśnie w tej placówce przy ulicy Swobodnej 1 taka tężnia jest i to właśnie wyróżnia tą naszą placówkę.
1: Zanim o tężni, to jeszcze się zapytam, czym ta placówka oprócz tężni różni się od takich tradycyjnych oddziałów bankowych?
0: Ona jest przede wszystkim większa, bardziej przestronna, jest wyposażona w miejsca odosobnione, gdzie można porozmawiać o sprawach intymnych dla klientów w takiej intymnej atmosferze. To znaczy nikt tego nie podsłucha. W innych placówkach, w innych bankach klienci siedzą na otwartej przestrzeni, rozmawiają z doradcą i inni klienci, którzy przychodzą załatwiać swoje sprawy, mogą podsłuchać, o czym tam się mówi, nawet jeśli by tego nie chcieli, nawet jeżeli robią to nieświadomie. A tutaj każdy doradca ma swój zamknięty gabinet, w którym po prostu odizolowuje się od pozostałej, od przestrzeni, od poczekalni. I nikt tej rozmowy nie podsłucha, więc można czuć się wyjątkowo i naprawdę intymnie. Poza tym to jest placówka, która jest zaprojektowana. Ten projekt jest, my to mówimy, inspirowany naturą. To jest miejsce w dobrym klimacie inspirowane naturą, ponieważ już tu wielokrotnie w Radiu Rodzina opowiadaliśmy o tych naszych akcjach, w które Bank Credit Agricole się angażuje, akcjach ekologicznych. Akcja Czysta Wisła, akcja Czysta Odra, kampania edukacyjna Mniej Plastiku. To są rzeczy, które są dla nas bardzo ważne, no ponieważ my naprawdę troszczymy się o planetę, na której wszyscy żyjemy. To jest tak, że bank to są po prostu ludzie i pracownicy i klienci i ci ludzie żyją tu i teraz i martwią się o to, co dzieje się z tą naszą planetą, z tym środowiskiem, w którym wszyscy żyjemy. Dlatego kierujemy się tą filozofią nie tylko organizując takie akcje, które są poboczną działalnością dla bankowości, ale także staramy się prowadzić nasz biznes w taki sposób, żeby on miał pozytywny wpływ i na środowisko, i na ludzi, którzy żyją w tym środowisku. Więc ta placówka jest właśnie inspirowana taką filozofią i wszystkie elementy wystroju, wszystkie materiały, które tam zostały użyte do budowy tej placówki, są oczywiście przyjazne dla środowiska. Tam mamy zaokrąglone przestrzenie, miękkie tkaniny, ciepłe kolory. To wszystko tworzy taką przytulną i przyjazną atmosferę do rozmów o finansach, właśnie dlatego, żeby klienci dobrze się tam czuli, a przy okazji, żeby to wszystko było takie naturalne i prawdziwe, autentyczne.
1: Tężnia solankowa to rozwiązanie w banku, którego raczej nikt się nie spodziewa. Co chcieli Państwo osiągnąć, wprowadzając taki element?
0: No, tężnia to jest takie miejsce, które powstaje w wielu miastach w otwartej przestrzeni właśnie po to, żeby ludzie mieli dokąd przyjść i się zrelaksować. Tężnia to jest takie miejsce, w którym można usiąść na ławeczce i pooddychać naprawdę świeżym powietrzem, ponieważ tężnia to jest woda, która nasączona solą, która skapuje po takich gałązkach tarniny, rozpryskuje się, tworzy taki aerozol, więc wszyscy, którzy są w pobliżu, wdychają ten aerozol i to jest po pierwsze bardzo czyste powietrze. Nie ma tam żadnych zawiesień, żadnego pyłu, a wiemy, że we Wrocławiu to jest problem. No i to jest woda, która jest nasączona takimi mikroelementami rozpuszczonymi z tej soli, która jest rozpuszczona w tej wodzie. Więc oddycha się pełną piersią, oczyszcza się płuca i człowiek cały się relaksuje. Jeżeli dobrze oddychamy czystym powietrzem, nasączonym minerałami, to po prostu całe ciało jest zrelaksowane. No i to tworzy taką atmosferę odpoczynku. Więc każdy, kto przyjdzie do tej placówki i czeka przez chwilę w poczekalni, w tak zwanym epicentrum, my to nazywamy takim właśnie słowem, epicentrum, czyli miejsce, w którym które jest centralnie położone w tej placówce, ale także symbolizuje to, że klient jest w centrum naszej uwagi. Dajemy mu tą chwilę, żeby mógł tam wypić kawę i żeby mógł się zrelaksować właśnie w pobliżu tej tężni. Ona jest oczywiście otoczona zielenią. Tam mamy taką specjalną ścianę obrośniętą zielonymi roślinami. No i to wszystko sprawia, że człowiek się relaksuje. Wiadomo, że człowiek do odpoczynku potrzebuje zieleni, natury, przyrody. No i dajemy mu taką namiastkę w centrum miasta, żeby można było do nas przyjść i właśnie odpocząć wśród przyrody.
1: Jakie reakcje klientów obserwujecie od momentu otwarcia tej placówki?
0: Klientom się to oczywiście bardzo podoba, no bo to jest takie naprawdę niezwykłe miejsce. Nie tylko we Wrocławiu nie ma takiego miejsca, ale w żadnym właściwie innym mieście poza Warszawą. Nie ma takiego miejsca, do którego można by po prostu przyjść, usiąść w wygodnym fotelu, napić się kawy i pooddychać tym świeżym, czystym, nasączonym powietrzem. Więc klienci są zaskoczeni. Tacy klienci, którzy nie wiedzieli, że mają taką placówkę właśnie we Wrocławiu i przychodzą do nas załatwiać swoje sprawy, no i są mile zaskoczeni. Bardzo im się to podoba i te reakcje świadczą o tym, że takich placówek musimy zrobić więcej i będziemy w kolejnych miastach także je otwierać.
1: Placówka została także dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czy dostępność od początku była jednym z priorytetów właśnie projektu?
0: Tak, oczywiście to jest teraz naturalny standard. Osoby z niepełnosprawnościami są dokładnie takimi samymi klientami jak wszyscy inni, mają takie same potrzeby, przychodzą do nas otwierać konta, zakładać lokaty, zaciągać kredyty i muszą być tak samo traktowani jak wszyscy inni, to znaczy mają swoje specjalne potrzeby, a my te potrzeby zaspokajamy, więc cała placówka jest przystosowana do tego, żeby dobrze się tam czuli i dobrze się tam czuły osoby, które przyjeżdżają do nas na wózkach, osoby o ograniczonej mobilności, no bo to są nie tylko niepełnosprawni, ale także ludzie starsi, którzy po prostu mają trudność w poruszaniu się, ale także osoby niewidome, osoby niesłyszące, wszyscy u nas są
1: mamy
0: tak samo
1: dziećmi.
0: Traktowani. Mamy z dziećmi naturalnie, tak, mamy też takie miejsce, taki kącik dla dzieci, żeby dzieci się nie nudziły, kiedy rodzice załatwiają swoje sprawy, więc każdy tam będzie dobrze się czuł.
1: Czy ta placówka jest taką zapowiedzią nowego standardu dla tych kolejnych oddziałów Banku Crédit Agricole?
0: Tak jak powiedziałem, to jest taki trend rynkowy. Placówek będzie coraz mniej na rynku, ale te, które zostaną, będą takie właśnie wyjątkowe, tak żeby klienci, którzy przychodzą ze swoimi sprawami, naprawdę dobrze się w nich czuli i naprawdę chcieli tam rozmawiać z doradcami. Więc tak, to jest taki kierunek strategiczny rozwoju sieci sprzedaży naszego banku i takich placówek będzie więcej, choć w ogóle placówek zapewne będzie trochę mniej.
1: O nowej placówce we Wrocławiu Banku Crédit Agricole mówił Przemysław Przybylski z Banku Crédit Agricole. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, kłaniam.
2: Przystanek Kultura. I znowu

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Dziś w Radiu Rodzina mamy dla Was kilka konkursów. Jedną z nagród jest między innymi podwójne zaproszenie na koncerty Liryka Strun i Fortepianu. I tak się składa, że jest z nami słuchaczka, która chciałaby się wybrać na ten koncert. Halo, halo, dzień dobry Pani Mirosławo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na początku, zanim przejdziemy do formalności, chciałabym zapytać, czy lubi właśnie Pani muzykę taką na przykład fortepianową czy skrzypcową?
1: Bardzo lubię i często słuchałam koncertów Chopina, konkursów Chopina. Chodziłam do klasy humanistycznej, więc muzykę miałam na dosyć wysokim poziomie. Ale niestety nie miałam ostatnio dużo możliwości chodzenia na koncerty. Właściwie w życiu byłam chyba tylko na 2 czy 3 koncertach. Na ostatnim koncercie jeszcze z Krzysztofem Krawczykiem we Wrocławiu w Imparcie i bardzo miło to wspominam. Chciałabym to powtórzyć, jeśli taka możliwość by była.
0: No i właśnie ta możliwość za chwileczkę będzie, ale jeszcze chciałam zapytać, czy ma Pani swojego na przykład ulubionego kompozytora albo wykonawcę?
1: Tak, mam ich kilku. Na pewno jest to Zbigniew Wodecki, na pewno Krzysztof Krawczyk i na pewno Alicja Majewska z panem Korczem.
0: No myślę, dobrze znane wszystkim nazwiska, ale też i powszechnie lubiane. Dobrze, to przejdźmy do naszej dzisiejszej zabawy. Żeby zdobyć zaproszenie właśnie na ten koncert, który już jutro w Oratorium Marianum, musi pani nam opowiedzieć, w sumie wymienić 3 instrumenty smyczkowe. Czy jest pani gotowa?
1: Tak.
0: To zaczynajmy.
1: Na pewno są to skrzypce. Myślę, że jest to wiolonczela. I myślę, że jest to... Oj, wyleciało z głowy.
0: Taki duży?
1: No taki duży właśnie, kontrabas.
0: Dokładnie tak. 3 instrumenty smyczkowe pani wymieniła, a więc zaproszenie na jutrzejszy koncert Liryka Strun i Fortepianu trafia do pani. Pani Mirosławo, to jeszcze takie pytanie, z kim wybierze się pani na koncert?
1: No oczywiście z synem, który jest melomanem i słucha na okrągu muzyki. To będzie przeszczęśliwy.
0: No to ja życzę państwu udanego koncertu i miłego wieczoru. Skoro jesteśmy jeszcze na antenie, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: Tak, całą rodzinę i przyjaciół.
0: My się do pozdrowień dołączamy. Proszę pozostać na linii, za chwileczkę przekażę szczegóły odbioru biletów.

Czasem o poranku bardzo trudno jest wstać. Znacie to? Ja w tym celu mam zawsze ustawione kilka budzików. Czasami zdarza się też, że mimo tego, że głośno dzwonią, to ich nie słyszę i śpię sobie smacznie dalej. Ostatnio przebudził mnie dopiero drugi alarm, no i gdy otworzyłam oczy, zobaczyłam, że przy telefonie, dzwoniącym telefonie, stoi mój kot. I tak stoi i wygląda, jakby chciał wyłączyć ten budzik. Ja to zrobiłam jednak szybciej, no i w odpowiedzi na to on tylko ziewnął, popatrzył na mnie i poszedł spać na swoje miejsce.

0: Służby wyjaśniają, co spadło w nocy w okolicach Tarnawy. W drodze na Lubelszczyznę jest premier Donald Tusk. Liga Mistrzów już bez polskich zespołów. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
1: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
0: Wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona możliwość zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Miała to być odpowiedź na wcześniejszą wizytę Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. Tych obiektów, które mogły wlecieć w przestrzeń powietrzną Polski, było znacznie więcej, mówi rzecznik dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł, to rakieta czy dron.
2: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no, nie zdążył, on zanikł.
0: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejscu uderzenia. Na miejscu jest też Anna Gminterek-Zabłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
3: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku, natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
4: Huk był straszny, bo zatrzęsło się w domu.
5: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
3: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
6: Wiadomości ze świata sportu.
0: To będzie kolejny sezon bez polskich zespołów w Lidze Mistrzów. Już po raz kolejny po pierwszych meczach eliminacyjnych odpadły nasze zespoły. Odpadł zarówno Lech Poznań, jak i Górnik Zabrze. W wyjątkowo kompromitującym stylu zrobił to mistrz Polski. Po wygranej w Danii 4-1 rewanż Orchus miał być formalnością, ale goście strzelili 3 gole i doprowadzili do dogrywki. Po niej było 4-1 i wszystko rozstrzygnęły karne, które Lech przegrał. To nie powinno tak wyglądać, mówił trener mistrza Polski Nils Fredriksen.
7: To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Przede wszystkim, jeśli masz zaliczkę 4-1 z wyjazdowego spotkania, to nie można przegrać u siebie 1-4. Powinniśmy to byli utrzymać.
0: Wstydu nie przyniósł Górnik Zabrze, ale i tak odpadł z rozgrywek. Wczoraj na własnym stadionie dzielnie walczył z naszpikowanym gwiazdami Fenerbahçe Stambuł. Zremisował 1-1, ale tydzień wcześniej w Stambule przegrał 0-1 i niestety to nie wystarczyło. Dziś o trzecią rundę eliminacji Ligi Konferencji zagrają Raków Częstochowa i GKS Katowice.
8: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Patrzą na temperatury, no i cóż, one dzisiaj cały czas będą wysokie, będą jeszcze rosły, bo w tym momencie mamy dopiero 29 stopni na termometrach i w odczuciu również w okolicach tych 29 stopni jest pełnia słońca i nic nie zapowiada, że to się dziś zmieni, przynajmniej nie we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, jutro na Dolnym Śląsku nieco więcej chmur, troszkę deszczu, to szczególnie na zachodzie.
9: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Witam Was serdecznie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem, bo o 11.45 na naszej antenie rozpoczną się intencje do modlitwy południowej. Jeśli chcecie zgłosić swoją intencję, możecie to zrobić na dwa sposoby. Od 11.45 zadzwonicie na numer 71 322 20 22, ale już teraz możecie wysłać intencje SMS-ami 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencji. Ja bardzo serdecznie już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy Aniołem Pańskim, a także do włączenia się w intencje, ale już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

0: Dzień jutrzejszy i rozpoczynamy sierpień. A tak się składa, że jak początek sierpnia, no to też 3 sierpnia zazwyczaj z wrocławskiej archikatedry wyrusza piesza pielgrzymka wrocławska. W tym roku to już 46. edycja tej pielgrzymki. Oczywiście pielgrzymi idą na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne pielgrzymowanie odbędzie się pod hasłem Uczniowie Misjonarze i potrwa do 10 sierpnia. Organizatorzy podkreślają, że do pielgrzymki można dołączyć nie tylko przed startem, ale również i w trakcie jej trwania. Pielgrzymka rozpoczyna się właśnie 3 sierpnia w poniedziałek mszą świętą o godzinie 6 rano w katedrze wrocławskiej. Pątnicy przez 8 dni będą zmierzać na Jasną Górę, gdzie dotrą 10 sierpnia. Co może być przydatne na takiej trasie i jak dobrze przygotować się do pielgrzymowania? Na to pytanie odpowiedziała nam Basia Balicka, która na Jasną Górę pielgrzymuje od ponad 10 lat, a pielgrzymuje z grupą 20.
1: Sprawa absolutnie fundamentalna, na pielgrzymkę nie idzie się w nowych butach. Choćby były najpiękniejsze, lepsze są te rozchodzone i sprawdzone. Kwestia druga to mądre pakowanie. Te łaski, obfitości, że tak powiem strumienie łask nas często na pielgrzymce potrafią dopaść, także w formie deszczu, więc często zdarzy się, że także nasz bagaż przemoknie, zamoknie. Podkreślamy, że worek foliowy jest najlepszym przyjacielem pielgrzyma. Wszystko musi mieć swoje miejsce w jak najszczelniej zapakowanym bagażu. To jeśli chodzi o takie kwestie najbardziej przyziemne, żeby ten bagaż był spakowany dobrze, lekko, z głową, żeby ten sprzęt był sprawdzony, możliwie też oczywiście dostosowane do okoliczności i upałów, które nas spotkają i deszczów, ale także tych okoliczności, no jednak miejsc świętych, które odwiedzamy. Natomiast chyba jeśli chodzi o przygotowania do pielgrzymki, to najpiękniejsze jest to, co się dzieje w naszych sercach i ja zawsze gorąco zachęcam, by przed wyruszeniem w trasę pomyśleć o tej przynajmniej jednej intencji, z którą się idzie, by może zapytać bliskich, czy także w ich sercach są sprawy, które trzeba zanieść mamie na Jasną Górę.
0: Choć do wyruszenia na pątniczy szlak nie pozostało już dużo czasu, to wciąż jeszcze można się zapisać i wyruszyć do Matki Bożej. Chęć udziału można zgłosić poprzez stronę internetową Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej. Szczegóły i odnośnik na stronie Radia Rodzina.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Wielkimi krokami zbliża się godzina 11.45, a więc moment rozpoczęcia przyjmowania intencji na naszej antenie. Intencji oczywiście do modlitwy południowej. Już teraz możecie cały czas wysyłać intencje SMS-ami numer 7148. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Ale od 11.45 będziecie mogli zgłaszać intencje na naszej antenie 71 322 2022. To nasz numer telefonu, na który od 11.45 dzwonimy, a my już teraz rozpoczynamy muzyczne przygotowanie, takie wyciszenie się przed tą wspólną modlitwą.

11.45 już na zegarach, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. 71 322 20 22 to nasz numer telefonu. Cały czas możecie też przysyłać intencje SMS-ami 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy.

0: Tak się składa, że mamy już w tym momencie pierwszą radiosłuchaczkę. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria mówi. Ja chciałam dzisiaj się pomodlić, prosząc równocześnie wszystkich słuchaczy o tę modlitwę w intencji zmarłego wczoraj Jerzego, który był naszym znajomym przyjacielem, o przebaczenie ludzkich grzechów popełnionych w życiu na ziemi i niebo dla niego. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, życząc szczęśliwego, błogosławionego dnia wszystkim słuchaczom Państwu w radio, dziękując za Waszą posługę. Dziękuję. Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie, a Pani życzymy wszystkiego dobrego i oczywiście pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję, oczywiście polecamy ją w modlitwie. Wszystkiego dobrego.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę już teraz na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam prosić o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon. Oczywiście polecamy tą intencję w modlitwie.

0: W tym momencie na naszej antenie jest już nasz pierwszy radiosłuchacz, który się dodzwonił. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże za stanicę Mateńki Bożej Szkaplerznej z Góry Karby dla mojej żony Barbary, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzę Boże dla mojej kochanej wnusi Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta, księdza Mateusza oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życząc wiele łas Bożych za modlitwę za stanicę świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkotę, pani z parafii Smolec, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem panią bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o paniach codzienne modlitwy i nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina, a szczególnie panią teraz przyjmującą w tej chwili intencje oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i Bóg zapłać również za modlitwę i intencje. Pozdrawiamy serdecznie, a intencje oczywiście polecamy w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja bym chciała się pomodlić intencji swojego syna Radka, który się nie odzywa, jest za granicą, nie wiem, co się dzieje. Także za was prowadzących radio, za wszystkich z mojej rodziny, męża, rodziny zmarłych, za nas wszystkich, za pielgrzymów, którzy się udają na pielgrzymkę do Matki Boskiej, żeby im dało słoneczko, żeby najmniej deszczu mieli, żeby doszli szczęśliwie i wymodlili swoje wszystkie intencje. Ja też chodziłam przez tyle lat i co pomodliłam się, Matkę Boską poprosiłam, wszystko się spełniło. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich was, redaktorów i słuchaczy Radia Rodzina.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. Życzymy wszystkiego dobrego i również pozdrawiamy.

0: Na naszej antenie jest już z nami kolejna radiosłuchaczka. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Szczęść Boże.
0: Słuchamy intencji, ale prosimy też o wyciszenie radia i za chwileczkę poprosimy o połączenie. Chwilka. I nasza słuchaczka jest już z nami ponownie. Halo, halo, jesteśmy ponownie na antenie.
1: Szczęść Boże. Proszę o modlitwę wspólną do Maryi, Królowej Polski naszej kochanej, żeby się wstawiła u Syna swojego Jezusa Chrystusa, aby uzdrowił Marię, bo kręci mi się w głowie, a chcę iść do popołudnia do kościoła jeszcze. I proszę o modlitwę wszystkich, aby mnie uzdrowili. I pozdrawiam Radio Katolickie Rodzina, błogosławieństwa na każdy jeden dzień i za duszę w czyszczu cierpiące. Bóg zapłać, cześć Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

Pomódlmy się również w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową. Bardzo proszę Cię o prowadzenie, o otwartość dla Jacka na podjęcie terapii dla par, a także o potrzebne łaski dla nas. W tej intencji modli się Agnieszka. Proszę o uzdrowienie i zatrzymanie choroby mojej babci Heleny.

Pomódlmy się również o życie wieczne dla świętej pamięci Adama Orzechowskiego, który zmarł nagle wczoraj. Był to wspaniały mąż, przyjaciel, całym sercem zaangażowany w środowisko senioralne we Wrocławiu. Prosimy Cię, dobry Boże, również o pociechę dla jego żony Ewy, synów, a także i całej rodziny. W tej intencji modli się Wrocławskie Centrum Seniora, a także Grupa Ocaleni.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakie obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, wprowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosinki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. Mądrość Boże, prowadzenie dla Marty, dla Jakuba. Zdrowie, błogosławieństwo dla mojego męża Marka, mojej mamy, wszystkich bliskich w moim sercu. Proszę widząc i wszystkich tych, którzy o modlitwę nas prosili, a również za tych wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują. Proszę w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, we wszystkich intencjach, jakie nasze w sercu, Panu Bogu wiadomych. Proszę Jezu, Ty się tym zajmij. I pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście my również pozdrawiamy, a w tej intencji się modlimy.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. A słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Tarnowy na Lubelszczyźnie. Niebezpieczne upały w Europie. Powiemy także o porażce naszych piłkarzy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało, ale służby sprawdzają, jaki obiekt spadł w miejscowości Tarnowa Kolonia. Nad ranem na Lubelszczyźnie rozległy się syreny alarmowe. Na kilka minut w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę jeden obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Polski, informuje Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Głównej Policji.
1: Śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsza informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań.
0: Jak słyszeliśmy, na miejscu zdarzenia pracuje prokurator okręgowy z Lublina, który będzie osobiście koordynował czynności śledcze, informuje jego rzecznik Marcin Kozak.
2: Miejsce zostało zidentyfikowane, odgrodzone od dostępu osób postronnych, aby też nie było ryzyka zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Sprawdzone zostało miejsce zdarzenia przez służby pirotechniczne oraz radiacyjne. Miejsce jest bezpieczne, można przystąpić do czynności śledczych. Na miejscu też będzie pracował biegły specjalista z zakresu obiektów latających, który odpowie nam na pytanie, z jakiego rodzaju obiektem mamy do czynienia i pomoże nam zabezpieczyć ślady, które będą istotne z punktu widzenia prowadzonego śledztwa.
0: W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się już narada zespołu koordynacyjnego z udziałem premiera, szefa MON i odpowiednich służb.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Blisko 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej Krety, która zmaga się z pożarami lasów. W trakcie akcji zginęło 3 strażaków. Miniona noc była według lokalnych władz koszmarna. Pożary są trudne do ugaszenia. Nie pomaga w tym wiatr, który na północy wyspy rozpędza się w porywach do 125 km na godzinę. Z pożarami zmaga się także Hiszpania i Portugalia oraz Turcja.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: To nie był dobry dzień dla naszych piłkarzy. Wczoraj Górnik Zabrze odpadł po walce, a Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, niestety tej niechlubnej.
4: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1. Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
0: Relacje na ten temat przygotował Michał Waszkiewicz.
5: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem słońca, ale też i niewielkiej ilości chmur, a przynajmniej we Wrocławiu tych chmur za wiele nie widać. Jeżeli wychodzicie gdzieś w takie upały, czyli i dziś, czy jutro, pamiętajcie koniecznie o tym, by mieć chociażby butelkę wody ze sobą, ale też i coś na głowę, okulary przeciwsłoneczne i krem do opalania również się przydadzą. Krem do opalania to szczególnie jeszcze przed wyjściem.
6: Reklama. Uszczypnij.

0: Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
1: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
0: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

Chwilę po godzinie 7 wspominałam na naszej antenie, że mamy dziś dwa nietypowe święta. Jedno z nich jest bardzo smaczne, no bo słuchajcie, jest to Dzień Sernika. A sernik, taka ciekawostka, podawano już starożytnym olimpijskim atletom. Dzisiaj natomiast ten słodki deser cieszy się popularnością na każdej szerokości geograficznej. A kolejna ciekawostka, do Polski sernik sprowadził król Jan III Sobieski. Tak więc myślę sobie, mimo tych upałów, warto jednak skusić się na taki kawałek sernika, by dobrze uczcić dzisiejszy Dzień Sernika.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

30 lipca 1941 roku w Ottawie na świat przyszedł Paul Anka. Pierwszy przebój wylansował jako 15-latek, a jego piosenki śpiewali Frank Sinatra, Tom Jones czy Michael Jackson. Utwór Diana stał się nie tylko sztandarowym hitem wokalisty, ale również jednym z najlepiej sprzedających się kanadyjskich singli w historii.

1977 roku Andy Gibb, młodszy brat Berego, Robina i Morrisa z grupy Bee Gees, umieścił na szczycie amerykańskiej listy przebojów singiel z piosenką I Just Wanna Be Your Everything. Singiel utrzymywał się tam przez kolejne 4 tygodnie i był

30 lipca 1958 roku urodziła się Kate Bush, wokalistka i kompozytorka. Prezentowana kompozycja, utwór z 1978 roku, Bush napisała pod wpływem zauroczenia powieścią Wichrowe Wzgórza. Piosenka stała się hitem, który utrzymywał się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów przez

W 1997 roku w wieku 60 lat zmarł Bogusław Wyrobek, niekwestionowany rock'n'rollowy idol polskiej młodzieży. W styczniu 1958 roku zwyciężył w konkursie dla piosenkarzy amatorów zorganizowanym przez Polskie Radio. Potem współpracował z grupą Albatros i zespołem estradowym Marynarki Wojennej, z którego wiosną 1959 roku

1988 roku Steve Winwood zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych piosenką Roll With It.

1994 roku w wieku 37 lat zmarł Ryszard Riedel, który w latach 1976-1994 był wokalistą i autorem tekstów grupy Jam.

0: Kolejne pytania w sprawie tego, co spadło na Lubelszczyźnie. Amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnowa Kolonia. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Co tak naprawdę spadło na terenie Lubelszczyzny? Pytany o to był podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
1: Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy mówić, że była to rakieta CH-101, natomiast cały czas na miejscu trwają czynności. Czynności przejęła na miejscu teraz żandarmeria wojskowa. To jej zadaniem jest teraz wykonanie wszystkich ekspertyz i deklaracja, jasny raport na temat tego, co zostało znalezione. My ze swojej strony, Dowództwo Operacyjne, Centrum Operacji Powietrznych, zakończyliśmy działania. Są jeszcze analizowane oczywiście zapisy naszych systemów radiolokacyjnych.
0: Teraz zostaną one porównane z informacjami, których udzieliła strona ukraińska. Na miejscu jest Anna Gmitarek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami.
2: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść do wybuchu?
3: W zasadzie tak. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
2: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
3: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. No tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj w tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to wiesz, nagle takie wydarzenie, to jest. Służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrwana jest, taki lej ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
0: Na miejscu pracuje prokurator i służby. Spodziewani są także eksperci z Ukrainy, którzy mają pomóc polskim śledczym.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie leżących w pobliżu cieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk na ten temat.
5: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustaleń New York Timesa, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone.
0: Wracamy do kraju. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie pomiędzy Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy i klamry, precyzuje Marta Mazik z TPN-u.
6: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
7: Spadających kamieni, jak rozumiem, tak?
6: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego, jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
0: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia pracy na żółtym szlaku na Kozią Przełęcz. Dużo zależy tutaj od pogody.
8: Już teraz czas na prognozę pogody. Ten szczyt taki temperaturowy jest przewidywany na dziś na godzinę tak między 15 a 17, więc te temperatury wtedy będą w okolicach 36-37 stopni. Potem będą one sobie bardzo powolutku malały. Słuchajcie, dziś o godzinie 23 temperatury w okolicy 25 stopni ciągle będą, a dzisiejsza noc również ciepło się zapowiada do 20 stopni.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Kościele.
1: Już kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia 46. pierwszej pielgrzymki wrocławskiej na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszą w drogę 3 sierpnia, by po 7 dniach wędrówki stanąć przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej. Czasu do rozpoczęcia pielgrzymki jest coraz mniej, więc dziś sprawdzimy, jak idą przygotowania na ostatniej prostej. Ze mną w studiu jest ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik prasowy pierwszej pielgrzymki. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: A przy mikrofonie Natalia Wójcik. Proszę księdza, to już 46. raz, kiedy pątnicy wyruszą z Wrocławia do Matki Bożej Częstochowskiej. Czym dla pielgrzymów, ale też i dla całej archidiecezji, ale też i dla księdza jest ten czas?
2: Przede wszystkim pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę to czas rekolekcji w drodze. Bo zazwyczaj my pielgrzymkę spychamy do takiego przedziału idą. Ale oprócz tego, że idą, to jeszcze się modlą, słuchają Słowa Bożego, spotykają się z Panem Bogiem, uczestniczą w Eucharystii i tworzą jedną wielką wspólnotę, byśmy powiedzieli taki kościół wrocławski w drodze, po to, aby właśnie odbyć rekolekcję i zanieść intencje przed obraz Matki Bożej.
1: Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi Uczniowie misjonarze. Jakie przesłanie ma ono nieść dla pielgrzymów?
2: Przede wszystkim musimy popatrzeć na siebie jako ludzi, którzy są posłani przez Chrystusa. Na mocy Chrztu Świętego każdy z nas stał się dzieckiem Bożym i otrzymaliśmy to ziarno wiary, aby ono zrastało w nas. Przyjęliśmy sakrament bierzmowania po to, aby odważnie też iść i głosić. Stąd też i na pielgrzymce będziemy się uczyć, jak z odwagą głosić, jak stawać się uczniem, misjonarzem, jak mówić o Chrystusie, może nie bezpośrednio, nie będzie na zasadzie takiej, że patrzcie, taka technika, jak mówić, tylko będziemy poprzez formację słowem uczyć się, jak możemy żyć, aby świadczyć o Chrystusie, jak możemy mówić, aby to słowo było przyjęte przez innych.
1: Jak ilu osób spodziewacie się, że wyruszy na pielgrzymkowy szlak?
2: Na dziś, czyli na 30 lipca, mamy zapisanych ponad 600 osób, ale jest też tak, że około 70% pielgrzymów

0: to, że zawsze liczna jest grupa młodzieżowo-rodzinna, czyli grupa 20. Też widzimy wzrost pielgrzymów w grupie Lectio Divina. Czy też chociażby ja patrzę z perspektywy swojej grupy 14, która liczebnie zawsze była gdzieś tam na szarym końcu, a teraz widzę, że jest nas i będzie nas w tym roku dwa razy więcej niż rok temu, stąd też i dla mnie to wielka radość.
1: Czyli nie będziecie już na szarym końcu?
0: Nie, nie będziemy.
1: Jeżeli chodzi o ten rok, myślę, że możemy powiedzieć, że jest on szczególny, bo po raz ostatni pielgrzymka przejdzie przez Trzebnicę.
0: Tak, to prawda. Podczas czerwcowego spotkania przewodników i osób zaangażowanych w pieszą pielgrzymkę związanych ze służbami, zagłosowaliśmy, podjęliśmy decyzję, że od przyszłego roku, czy 47. pielgrzymki, zrywamy z tradycją pójścia do Trzebnicy, po to, aby też nie przedłużać pielgrzymki tak sztucznie, ale też, żeby to nasze wejście na Jasną Górę było takie spokojniejsze, czyli zamieniamy Trzebnicę na nocleg na przedmieściach Częstochowy. Jest to decyzja, która wywołała taką też i mocną dyskusję, bo jest i wielu zwolenników, wielu przeciwników, ale taka decyzja zapadła, my ją też przyjmujemy i będziemy wszystko realizować, aby i także ta pielgrzymka w nowej wersji była też mocnymi rekolekcjami w drodze i przyniosła dobre owoce.
1: Piesza pielgrzymka wrocławska jednak nie zapomina o świętej Jadwidze, bo co roku w październiku również pielgrzymujemy do świętej Jadwigi. Skoro jesteśmy przy trasie, to powiedzmy, jak będzie przebiegała trasa tegorocznej 46. pielgrzymki?
0: Z katedry wrocławskiej wychodzimy po mszy świętej o godzinie 6 i po raz ostatni idziemy do Trzebnicy podczas tego naszego sierpniowego pielgrzymowania. Później drugiego dnia z Trzebnicy udajemy się do Oleśnicy, z Oleśnicy do Namysłowa, z Namysłowa do Wierzbicy Górnej, z Wierzbicy Górnej do Kluczborka, z Kluczborka do Borek Wielkich, z Borek do Jezior i później z Jezior udajemy się na Jasną Górę. I tam od godziny 14:00-14:30 każda z grup będzie miała możliwość podejścia pod obraz Matki Bożej i będzie takie też wcześniej przywitanie na wałach i o godzinie 16:00 na wałach msza święta pod przewodnictwem naszych biskupów Jacka i Macieja.
1: Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, ja pamiętam, ksiądz zapewne też i wszyscy pielgrzymi. W zeszłym roku podczas pielgrzymki miał miejsce ślub, a czy w tym roku również będą jakieś takie szczególne wydarzenia?
0: Na drugi dzień pielgrzymki i wieczorny apel w Bazylice Oleśnickiej przewidziane jest nabożeństwo pokutne z możliwością też uczestnictwa w sakramencie pokuty i pojednania. I w Kluczborku przewidziany jest wieczór uwielbienia. I jeszcze tradycyjnie, bo będą też z nami szli neoprezbiterzy, co najmniej jeden, to będą też i prymicje w Bierutowie.
1: Do pielgrzymki pozostało już kilka dni. Czy jeszcze możemy się zapisać?
0: Oczywiście, możemy się zapisać i przed pielgrzymką, i w trakcie pielgrzymki. Możemy nawet przyjechać, jeżeli mamy akurat tak dzień wolny na jeden dzień, żeby dołączyć do tej grupy, która podąża na Jasną Górę. Oczywiście wchodzimy na stronę www.pielgrzymka.pl. Tam od razu już pojawi nam się możliwość wejścia w formularz zapisowy. Oczywiście zachęcam do tego, żeby wcześniej zapoznać się z grupami, które idą, zapoznać się, jak stać się pielgrzymem, co ze sobą na pielgrzymkę wziąć, spakować plecak i wyruszyć drogę.
1: A czy weekend wcześniej, sobota, na Bujwida coś będzie, takie biuro?
0: Tak, otwiera się biuro pielgrzymkowe, tam chyba od godziny 11 do 19, jak dobrze pamiętam, będzie można i zapisać się osobiście, także i skonsultować to z osobami, które będą tam w informacji, nabrać potrzebnych informacji, takich bezpośrednich, których może nie ma na stronie internetowej, ale nas nurtują, czy czegokolwiek dowiedzieć się o pielgrzymce. No i oczywiście możemy też odebrać materiały pielgrzymkowe i też tu informacja dla tych, którzy organizują takie czuwania modlitewne dla duchowych pielgrzymów. Także te materiały dla duchowych pielgrzymów na Bujwida będą do odebrania.
1: Gdyby ktoś nie mógł pielgrzymować fizycznie, to czy i tak może dołączyć do pielgrzymki?
0: Oczywiście, że tak. To właśnie to, o czym mówiłem. Też grupa 16 prowadzona przez ojca Tomasza Chmielewskiego Paulina i chcąc zapisać do takiej grupy duchowej, to możemy też przez formularz, ale też w wielu parafiach organizowane są tak zwane grupy pielgrzymów duchowych. Może jeżeli w naszej nie ma, to zapytajmy, dowiedzmy się, czy sąsiednie nie jest, ale wtedy otrzymujemy znaczek, pakiet pielgrzyma, mniej więcej taki ramowy czas, co dzieje się na pielgrzymce, abyśmy mogli też duchowo, modlitewnie łączyć się z pielgrzymami. I to jest też tak, że my modlimy się w domu za pielgrzymów, którzy idą, a pielgrzymi, którzy idą, modlą się za tych, którzy modlą się za nich w swoim domu. I też zachęcam, jeżeli znamy kogoś, kto idzie na Jasną Górę, a my fizycznie nie możemy, czy ze względów zawodowych, to żeby napisać na karteczce intencje, my też będziemy je na trasie omadlać.
1: Gdyby ktoś, kto nas

0: słucha, wahał się, czy iść na tę pielgrzymkę, czy nie, to jakaś rada księdza?
1: Spakować się i wyjść. Jeżeli uznamy, że a w sumie nie idę, bo o 3:10 dla mnie za mało, to jako przewodnik grupy 14 zapraszam na 2 dni dłużej z góry zwanej też Śląską. O 6 rano w sobotę w kościele świętej Katarzyny rozpoczynamy mszę świętą, idziemy najpierw do Głębowic, idziemy później do Bagna i w Trzebnicy łączymy się z nurtem głównym, ale nasza grupa jest taka bardzo rozległa, że w tym roku po raz pierwszy też i pielgrzymi wychodzą 2 sierpnia z Brzegu Dolnego. Tam ksiądz Mateusz Ciesielski poprowadzi tę grupę takim krótkim etapem, 13-kilometrowym z Brzegu Dolnego do Bagna. Tam też będą pielgrzymi z ziemi wołowskiej. I jeszcze 3 sierpnia z Milicza, z kościoła świętego Andrzeja Boboli o godzinie 6 wychodzą pielgrzymi z ziemi milickiej, a że Radio Rodzina dociera też do Milicza, to też i zapraszamy Miliczan do tego, aby uczestniczyli w pielgrzymce w grupie 14.
0: Dokładnie, zapraszamy do udziału. Jeszcze jakby ktoś się wahał, cały czas można się dopisać. Ja przypomnę, o 46. pierwszej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę rozmawialiśmy z księdzem Łukaszem Romańczukiem, rzecznikiem prasowym pielgrzymki wrocławskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za odwiedziny.
1: Dziękuję również za rozmowę.
2: Dziś w kościele.

Przenieśmy się teraz do najgłębszego miejsca na świecie, czyli do Rowu Mariańskiego. Tylko dodam na początku, że ma on głębokość do 10 935 metrów poniżej poziomu morza, a ma też kształt półksiężyca o długości ponad 2,5 tysiąca kilometrów i średniej szerokości około 69 kilometrów. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że jest to miejsce tak obce nam, że jeszcze do niedawna naukowcy nie mieli pojęcia, jakie formy życia mogą tam przebywać, bo poniżej 1000 metrów panuje już całkowita ciemność, więc nie zachodzi tam nawet fotosynteza, a temperatura wody utrzymuje się na poziomie zaledwie między 1 a 4 stopniami Celsjusza, a więc zasoby pożywienia są niezwykle skąpe. Myślę, że to bez dwóch zdań możemy powiedzieć, że Rów Mariański to jedno z najbardziej zagadkowych i niedostępnych miejsc na naszej planecie, a każda kolejna wyprawa w te rejony dostarcza nam fascynujących informacji o procesach, które kształtują naszą planetę.

Fałszowanie pieniędzy to temat, myślę, powszechnie popularny, wiadomy, ale też zdarza się, że fałszuje się i żywność. I tak się okazuje, że miód jest trzecim po oliwie i mleku najczęściej podrabianym produktem na świecie. Fałszowany jest już od XIX wieku, a dziś wiele tanich miodów, powiedzmy miodów w cudzysłowie, to mieszanka syropów i aromatów. Musimy pamiętać, że naturalny miód z czasem się krystalizuje i to jest właśnie ta oznaka, która nam powie, czy miód, który trzymamy w ręce, jest prawdziwy, czy też fałszywy.

0: Na bieżąco sprawdzamy sprawę wybuchu na Lubelszczyźnie. Klub PiS czeka na dodatkowe informacje w tej sprawie od premiera. Leon XIV planuje podróż do Stanów Zjednoczonych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów powstał na polu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. Nie ma poszkodowanych, nie ma uszkodzeń posesji, zapewniają samorządowcy. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, strona ukraińska zaproponowała, że przyśle na miejsce do pomocy swoich ekspertów.
1: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i posiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
0: Do wybuchu na Lubelszczyźnie doszło przed 4 nad ranem. Wcześniej był potężny rosyjski atak na Ukrainę, w tym na Lwów. Tymczasem klub PiS zawnioskuje w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat, Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeżeli było to możliwe, oraz dlaczego mieszkańcy zostali pozostawieni bez rzetelnej informacji. Leon XIV chce odwiedzić Stany Zjednoczone i osobiście skierować do ich mieszkańców przesłanie pokoju, miłości i harmonii. Mówił o tym podczas wywiadów telewizyjnych, a wysłuchał ich Karol Darmoros z Vatican News.
2: Nie ma jeszcze daty ewentualnej podróży Leona XIV do Stanów Zjednoczonych, ale analizowany jest już kalendarz przyszłych papieskich wizyt. Pytany przez NBC, kiedy Amerykanie zobaczą go w swoim kraju, papież odpowiedział. Zobaczą mnie tam. Tak się składa, że właśnie dziś przeglądaliśmy kalendarz na najbliższych kilka lat. Nic nie jest jeszcze ostateczne, ale naprawdę mam nadzieję, że wkrótce tam pojadę. Leon XIV podkreślił, że postrzega siebie przede wszystkim jako papieża, który tylko przypadkiem jest tam. Amerykaninem. Zapewnił, że kocha swoją ojczyznę, ale jego misją jest posługa pasterza Kościoła Powszechnego i zwracanie się do ludzi na całym świecie. Wśród wartości szczególnie cenionych w Ameryce wymienił wolność, możliwości rozwoju oraz otwartość na ludzi przybywających z różnych części świata.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sejmowa Komisja Regulaminowa za uchyleniem immunitetu posła Wojciecha Króla, o co wnioskuje Prokuratura Europejska. Jednocześnie większość była przeciwko wnioskowi o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
4: Prokuratura Europejska twierdzi, że polityk przyjął blisko 1,5 miliona złotych łapówki w zamian za załatwienie w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim, kontrolowanym przez Koalicję Obywatelską, 27 milionów złotych dotacji ze środków unijnych na budowę kompleksu biurowego Stara Huta na terenie dawnej huty Kościuszko w Chorzowie. Miał też przyjąć 27 tysięcy złotych w zamian za załatwienie konkretnym ludziom pracy w tramwajach śląskich oraz katowickiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Miało też chodzić o ułatwienie zdobywania zamówień z innej spółki samorządowej.
0: Śledczy chcą, by Sejm uchylił Wojciechowi Królowi immunitet i zgodził się na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.
5: W Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem upałów. Taki sam będzie i jutrzejszy dzień. Jutro do 36 stopni, ale słuchajcie, nawet i noc z dzisiaj na jutro i z piątku na sobotę będą bardzo ciepłe. Dziś 19 stopni w nocy, jutro nawet i do 20 stopni. Takie będą te temperatury, czyli w nocy nie zrobi się chłodniej niż za dnia.
6: Reklama.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina opowiemy i zaprosimy Państwa na 46. Łemkowską Watrę na Obczyźnie. Ze mną jest reżyserka tego wydarzenia, Oksana Teryfenko-Choroszczak. Witam Cię.
1: Witam serdecznie.
0: Albo dobry dzień.
1: Dobry
0: dzień. Po łemkowsku.
1: Tak jest.
0: Zanim przejdziemy do szczegółów tego wydarzenia, opowiedzmy nam najpierw, czym jest taka Łemkowska Watra?
1: Myślę, że najlepiej o tym powiedzieć, że jest to spotkanie Łemków i święto kultury łemkowskiej, tak w skrócie. Zaczęło się właśnie od tego, że ludzie mieli potrzebę się integrować, spotykać, mówić w swoim języku. I tak właśnie 46 lat temu pierwsze watry się rozpoczęły. Na początku niepozornie, jako spotkanie przy ognisku towarzyskie. Później zabrakło troszkę muzyki, więc organizatorzy, wtedy młodzi ludzie, młodzież, zaczęła organizować zespoły, później nagłośnienie, scena i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście ta Łemkowska Watra od początku nie jest tylko sceną, ale też innymi przestrzeniami do poznania literatury właśnie łemkowskiej, do poznania słowa łemkowskiego, do poznania przede wszystkim łemkowskich tradycji.
0: A Watra na Obczyźnie? Bo tu mamy w nazwie Watra na Obczyźnie.
1: Tak jest. Łemkowie byli w 1947 roku przesiedleni w ramach akcji Wisła, właśnie między innymi na tereny zachodnie Polski. Tu zostali przesiedleni, tu chcieli od nowa, na podstawie opowieści tego, co przekazywane zostało z dziada, pradziada,

Werbung właśnie ze Słowacji, który również zaprezentuje muzykę łemkowską, więc bardzo się cieszymy, że mamy taką okazję ich gościć na tegorocznej edycji. Staramy się, żeby scena na Łemkowskiej Watrze była też przestrzenią dla debiutantów i w tym roku właśnie takim zespołem będzie zespół Hraj, to już nie możemy się doczekać tej odsłony. Oprócz tego oczywiście nie zabraknie kolejnych zespołów z gór, czyli zespołu Burian i jak już wcześniej wspominałam, wspaniałego chóru Zoria. A jeżeli chodzi o takie zespoły z Wrocławia na przykład, to nie zabraknie i nie może zabraknąć zespołu Rekarpaty, który wystąpi w piątek ze swoim programem dla dorosłych i nie tylko, ale w sobotę zagrają właśnie koncert dedykowany dzieciom z utworami dla najmłodszych, więc chcielibyśmy, żeby przestrzeń sceniczna nie była tylko dla dorosłych, młodzieży, starszych, ale również dla dzieci, żeby każdy znalazł coś dla siebie. To, co w tym roku jest wyjątkowego w programie i co chcielibyśmy sprawdzić, czy będzie, czy zadziała, to jest Poczta Łemkowska, która miała miejsce na Watrze 40, myślę, 5, może 6 lat temu właśnie na tych pierwszych Watrach, kiedy na te spotkania z Łemków przychodziło 70 osób i wtedy jeszcze nie było komórek, więc był listonosz. Każdy na początku, na wejściu festiwalu dostawał taki numerek i ktoś, na przykład jakiś pan z numerkiem 8 mógł napisać do pani z numerkiem 46, a zadanie listonosza było, aby dostarczyć ten list. I my byśmy chcieli do tego wrócić, bo pomyślałam, że ludzie może troszkę są zmęczeni tym, że wszyscy widzimy się w telefonach, więc fajnie było do tego wrócić, zwłaszcza, że na Watrowisku nie ma zasięgu i ciężko się znaleźć i może nie jest łatwo tak poznać się szybciutko, więc mamy nadzieję, że ten listonosz zadziała i no może kogoś zeswatamy, a może poznamy jakieś fajne dwie dziewczyny, które będą przyjaciółkami na całe życie i zobaczymy. Może się uda, mamy taką szczerą nadzieję. Jedną z przestrzeni, które chcielibyśmy w tym roku zrealizować, jest przestrzeń taka na uboczu, która będzie zachęcać do tego, aby ludzie mogli się poznać troszkę bliżej. Poznać drugą połóweczkę, której szukają już jakiś czas. No także zapraszamy na łemkowskie randki. Może akurat jacyś łemkowie się połączą w parę. Byłoby fajnie, czemu nie?

0: Coś dla aktywnych też się znajdzie podczas tej watry.
1: Oczywiście, że tak. Jest to wydarzenie, które trwa od piątku do niedzieli rano, więc wiemy o tym, że wiele osób będzie nocowało w namiotach, no a nie potrafi. Muszą być przez nas również zaopiekowani, więc oczywiście przez cały dzień w sobotę będzie przestrzeń, gdzie można będzie się poruszać i troszkę porywalizować. A jak wiemy, sport to zdrowie.
0: Dla kogo jest to wydarzenie? Czy to mamy właśnie ściśle określone grupy wiekowe, czy na przykład właśnie ktoś, kto nie zna kultury łemkowskiej, też może dołączyć?
1: Jak najbardziej. Tak naprawdę w tym roku staraliśmy się, żeby każda grupa wiekowa była zaopiekowana, więc może to zabrzmi banalnie, ale jest to wydarzenie dla każdego. Dokładnie tak. Będziemy mieć dużo przestrzeni, nie tylko scenicznej, ale również na przykład przestrzeń relaksu, gdzie wiele rzeczy będzie się tam działo w międzyczasie. A jeżeli chodzi o najmłodszych, dzieciaki będą mogły poznać nazwiska takie jak Warhol czy Nikifor właśnie, bo będzie im przybliżona ich twórczość, ale nie tylko, też język łemkowski będzie im przybliżony i trochę będzie taka edukacja przez sztukę, więc myślę, że to będzie fajny czas dla dzieci, a jak będzie to fajny czas dla dzieci, to oczywiście będzie to też wspaniały czas dla rodziców, bo wtedy będziemy mogli rodziców zaciągnąć do namiotu rozmów, gdzie odbędą się różne ciekawe dyskusje. Na przykład będzie to spotkanie z osobami, które pracowały nad łemkowskim słownikiem, który właśnie został wydany, i będzie to spotkanie między innymi z panią profesor Duć Pfeiffer, więc bardzo się cieszymy, że taki punkt edukacyjny nie tylko właśnie z malarstwa, ale również z literatury będzie w naszym programie. Oczywiście będą również promocje książki, będą spotkania z osobami, które tworzą kulturę, piszą, wydają książki, więc myślę, że oferta jest bardzo bogata, a oprócz tego taką ciekawostką w tym roku będą również warsztaty kulinarne z tradycyjnej potrawy łemkowskiej. Nie zdradzę, którą, po prostu trzeba przybyć i być punktualnie o godzinie 17 w piątek, bo tak właśnie zaczynamy od tych warsztatów kulinarnych. No i oczywiście startujemy również z atrakcjami dla dzieciaków, żeby każdy był zaopiekowany i każdy mógł spędzić po swojemu, we własnym gronie, czy dzieciaków, czy dorośli z dorosłymi, wspaniały czas właśnie z łemkowską kulturą.
0: Ale samo słowo watra oznacza ognisko. Czy ono też będzie?
1: Oczywiście, że tak. To jest jedna z takich oficjalnych części właśnie, rozpalanie ogniska i symbolicznie właśnie zawsze ten ogień przynosi zespół, który przyjeżdża z gór jako symbol przekazania ognia od Łemków z gór dla Łemków, którzy mieszkają na zachodzie. Więc jest to piękne wydarzenie i takie symboliczne i dla mnie zawsze wzruszające.
0: I oczywiście otwarte dla każdego, ale jeżeli już zdecydujemy się przyjechać do Michałowa, to czy trzeba coś ze sobą zabrać?
1: Najlepiej kocyki i meryndziu, czyli coś na przekąskę, coś w koszu piknikowym, bo jest to bardzo duża przestrzeń, w której również będzie można po prostu się zrelaksować i porozmawiać z tymi, z którymi się spotykamy.
0: Gdzie możemy szukać informacji o wydarzeniu?
1: Informacje o wydarzeniu możemy znaleźć na naszych mediach społecznościowych, Łemkowska Watra w Michałowie, czy na Obczyźnie. Myślę, że co państwo by nie wpisali, to na pewno się wyświetli właśnie jak Instagram, Facebook, więc zapraszamy serdecznie, aby dowiedzieć się dokładnie o której godzinie, co mamy w programie.
0: A na 46. Łemkowską Watrę na Obczyźnie zapraszała reżyserka tego wydarzenia, Oksana Terwenko-Choroszczak. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i serdecznie państwa zapraszam i mam nadzieję, że państwa nie zabraknie, ponieważ potrzebujemy państwa. Potrzebujemy licznej grupy, która weźmie udział w biciu rekordu w tańcu potriasanym. Czyli jest to tradycyjny łemkowski taniec potriasana i mamy taką misję, aby uruchomić całą publiczność, aby się państwo zapisywali w pary i w jednym czasie, aby tą potriasaną zatańczyć wspólnie, bo jest to spotkanie nie tylko przy rozmowach, ale również przy fantastycznej zabawie. A przed samym wydarzeniem tego rekordu, kiedy wspólnie się spotkamy na watrowisku, odbędą się również warsztaty z panem Jerzym Starzyńskim, który jest specjalistą od tańca łemkowskiego i mogą państwo tam dowiedzieć się, cóż to jest za taniec, jaka jest jego tradycja, jaka jest jego specyfika i nauczyć się tych kroków, żeby oczywiście wszyscy w jednym rytmie rozdeptali porządnie trawę. Zapraszam o godzinie 14 w sobotę, odbędą się właśnie takie warsztaty i później wieczorem już pod sceną i w okolicach sceny właśnie będziemy bić ten rekord. A co tam? Spkajmy się.
0: A ja przypomnę, że to wszystko będzie się działo na 46. Łemkowskiej Watrze na Obczyźnie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Oksana, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

A już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie co nieco na temat czasu i odkrycia Alberta Einsteina związanego z tym. Otóż naukowiec ten udowodnił, że czas nie płynie wszędzie tak samo, bo im szybciej się poruszamy, tym wolniej biegnie nasz zegar w porównaniu do kogoś, kto pozostaje w spoczynku. To zjawisko nazywa się dylatacją czasu i zostało wielokrotnie potwierdzone eksperymentami z zegarami atomowymi oraz w działaniu systemu GPS. Takim najbardziej znanym przykładem potwierdzającym to jest tak zwany paradoks bliźniąt. No i teraz wyobraźmy sobie dwóch braci. Jeden zostaje na Ziemi, a drugi leci statkiem kosmicznym z prędkością bliską światłu. Po 50 latach ziemskiego czasu okazuje się, że podróżnik postarzał się zaledwie o kilkanaście lat, podczas gdy jego brat na Ziemi ma już ich 75, bo zaznaczmy, że ci bliźniacy mieli na początku 25 lat. Jeszcze bardziej niezwykle wygląda to w przykładzie ojca i dziecka. Jeżeli 25-letni ojciec poleciałby w kosmos, a na Ziemi zostało jego roczne dziecko, to po 50 latach ziemskiego czasu ojciec wróciłby mając około 35 lat, a jego dziecko miałoby wówczas 51. To pokazuje, że coś, co wydaje się science fiction, jest w rzeczywistości twardą fizyką.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Wojsko było w nocy gotowe zestrzelić rakietę, zapewnia premier. Upał opanował Europę. Dziś kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
1: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
0: W miejscowości Tarnowa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
2: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
0: Jak przekazał premier, zainteresowanie udziałem w postępowaniu wyjaśniającym tego, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mamy upalny czwartek. W większości kraju obowiązują dziś alerty drugiego stopnia, a na zachodzie nawet najwyższego trzeciego i tam nawet do 36 stopni.
4: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
5: No urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
0: Wtedy jest zdecydowanie gorzej, ale nie narzekamy, bo trudna sytuacja jest w Europie Zachodniej, gdzie kolejne kraje walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło tam trzech strażaków. Cezary Jaszczyk.
6: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja. Do tej pory w okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem dwóch samolotów, czterech śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern, mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację jednego ze szpitali i ponad 40 gospodarstw.
0: Niebezpieczne pożary trawią też Hiszpanię i Portugalię.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Liga Mistrzów nie dla naszych drużyn piłkarskich, ale może uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Michał Waszkiewicz na ten temat.
7: Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Valettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
8: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
7: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
9: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach.
0: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
10: Już teraz czas na prognozę pogody. Ten szczyt taki temperaturowy jest przewidywany na dziś na godzinę tak między 15 a 17, więc te temperatury wtedy będą w okolicach 36-37 stopni. Potem będą one sobie bardzo powolutku malały. Słuchajcie, dziś o godzinie 23 temperatury w okolicy 25 stopni ciągle będą, a dzisiejsza noc również ciepło się zapowiada do 20 stopni.
11: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ku mądremu życiu. Biblijne wskazania, porady, sentencje. Dariusza Adamczyka to zbiór myśli z Pisma Świętego, który może być drogowskazem ku mądremu i dobremu życiu. Ich treść koncentruje się na praktycznych wskazaniach i refleksji duchowej. To doskonała propozycja dla osób, które chcą się zatrzymać na chwilę i spojrzeć na codzienność przez pryzmat krótkich, biblijnych myśli. Najważniejszym jest przesłanie. Zachęta do życia bardziej świadomego, spokojnego i opartego na mądrości. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

30 lipca 1941 roku w Ottawie na świat przyszedł Paul Anka. Pierwszy przebój wylansował jako 15-latek, a jego piosenki śpiewali Frank Sinatra, Tom Jones czy Michael Jackson. Utwór Diana stał się nie tylko sztandarowym hitem wokalisty, ale również jednym z najlepiej sprzedających się kanadyjskich singli w historii.

1977 roku Andy Gibb, młodszy brat Barry'ego, Robina i Morrisa z grupy Bee Gees, umieścił na szczycie amerykańskiej listy przebojów singiel z piosenką I Just Wanna Be Your Everything. Singiel utrzymywał się tam przez kolejne 4 tygodnie i był

30 lipca 1958 roku urodziła się Kate Bush, wokalistka i kompozytorka. Prezentowana kompozycja, utwór z 1978 roku, Bush napisała pod wpływem zauroczenia powieścią Wichrowe wzgórza. Piosenka stała się hitem, który utrzymywał się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów przez 4 tygodnie.

W 1997 roku w wieku 60 lat zmarł Bogusław Wyrobek, niekwestionowany rock'n'rollowy idol polskiej młodzieży. W styczniu 1958 roku zwyciężył w konkursie dla piosenkarzy amatorów zorganizowanym przez Polskie Radio. Potem współpracował z grupą Albatros i zespołem estradowym Marynarki Wojennej, z którego wiosną 1959 roku wyłonił

W 1988 roku Steve Winwood zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych piosenką Roll With It.

1994 roku w wieku 37 lat zmarł Ryszard Riedel, który w latach 1976-1994 był wokalistą i autorem tekstów grupy Jam.

0: tym momencie przychodzę do Was z propozycją na sobotę. Jeżeli zostajecie we Wrocławiu, to myślę, że jest takie wydarzenie, na które warto się przejść. Otóż właśnie w tą sobotę, 1 sierpnia, pod Przylądkiem Nadziei we Wrocławiu odbędzie się szczególna zbiórka krwi, bo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Fundacja Cancer Fighters organizują akcję, podczas której zebrana krew trafi do najmłodszych pacjentów Przylądka Nadziei. No i właśnie pod budynkiem Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, czyli właśnie Przylądka Nadziei, do dyspozycji dawców w tą sobotę będą aż 2 krwiobusy. Jeden z Wrocławia, a drugi przyjedzie z Wałbrzycha. Rejestracja dawców potrwa od godziny 11 do godziny 15. Wydarzenie ma wyjątkowy charakter i jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych pacjentów, mówi Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: Już w najbliższą sobotę, czyli 1 sierpnia, odbędzie się wyjątkowa akcja, ponieważ krwiodawcy będą mogli oddawać krew dla najmłodszych pacjentów, szczególnie kliniki i szpitala Przylądek Nadziei we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej. Wydarzenie jest niezwykłe, dlatego poza krwiobusem z Wrocławia specjalnie przyjedzie krwiobus z Wałbrzycha, aby wesprzeć wszystkich chętnych, którzy będą chcieli w tym dniu oddać krew. Akcja jest szczególna, ponieważ organizujemy ją razem z Fundacją Cancer Fighters, także gorąco zapraszamy wszystkich do oddawania krwi w tym wyjątkowym dniu.
0: Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Adrianna Franc mówi, jak należy się przygotować do tego.
1: Należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem albo aplikację mObywatel. Pamiętajmy o lekkim posiłku i szczególnie teraz w okresie lata, kiedy jest gorąco, prosimy, żeby dobrze się nawodnić, nawet już kilka dni przed oddaniem krwi. Także jeżeli planujesz przyjść do Przylądka w najbliższą sobotę, już dziś pij dużo wody, dużo soków i czekamy na Ciebie. Mocno liczymy na dobrą frekwencję.
0: A osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą oddać krwi, zachęcane są do wsparcia akcji poprzez przekazanie informacji rodzinie i znajomym. Każda taka donacja może pomóc dzieciom leczonym w Przylądku Nadziei, a organizatorzy liczą też, że sobotnia zbiórka przełoży się na uzupełnienie zapasów krwi potrzebnej najmłodszym pacjentom. Ja też dodam, że aktualny stan krwi, a także najbliższe akcje Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu można znaleźć na stronie internetowej właśnie tej instytucji. Tam znajdziecie akcje nie tylko, które mają miejsce we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku, więc jeżeli nie możecie dotrzeć do Przylądka Nadziei właśnie w tą sobotę, to zawsze można sobie wejść na stronę i wybrać taką akcję, której termin będzie Wam pasował. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.

0: So I'm wearing my brand new shoes.
1: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Za chwilę mieszkańcy Tarnawy Kolonii po emocjonującej nocy. Będzie też o sukcesie lekarzy okulistów z Sosnowca. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Chodzi o wydarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, a konkretnie, tu cytat z komunikatu śledczych, o podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To właśnie tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
2: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
3: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
2: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka, takie po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
1: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów, jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie. W badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Już jest w drodze na miejsce zdarzenia.
4: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
1: W tej chwili na miejscu trwa przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Sukces zespołu okulistyki Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Od początku roku udało się tam z powodzeniem przeprowadzić aż 200 przeszczepów rogówki. Co ważne, udaje się też skracać czas oczekiwania na operację, podkreśla kierujący zespołem specjalistów w sosnowieckiej placówce profesor Dariusz Dobrowolski.
6: Czas oczekiwania w tej chwili udało nam się zmniejszyć do roku. Kiedyś było nawet 3 lata, więc dzięki tej pracy w 25 roku i w tym roku, no mam nadzieję, że niedługo będziemy się mogli pochwalić tym, że jeżeli pacjent będzie wymagał przeszczepu, no idealnie by było, żeby zejść poniżej pół roku, no bo to już w polskich warunkach byłoby naprawdę bardzo dobrym wynikiem.
1: Najmłodszy pacjent, u którego przeprowadzono przeszczep rogówki, miał zaledwie 11 lat, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Barbary w Sosnowcu jest pod względem tego typu operacji wiodącym ośrodkiem w Polsce. Encyklika Leona XIV sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
7: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną.
1: Dla Radia Watykańskiego relacjonowała Elżbieta Sobolewska-Farbotko z Radia Bobola w Londynie.
8: W Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem upałów, taki sam będzie i jutrzejszy dzień. Jutro do 36 stopni, ale słuchajcie, nawet i noc z dzisiaj na jutro i z piątku na sobotę będą bardzo ciepłe. Dziś 19 stopni w nocy, jutro nawet i do 20 stopni. Takie będą te temperatury, czyli w nocy nie zrobi się chłodniej niż za dnia.
9: Reklama.
10: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Zasady bezpieczeństwa nad wodą. Dzisiaj o podsumowaniu dotychczasowych działań prewencyjnych, edukacyjnych, pikników Bezpiecznego Wrocławia, ale powiemy też o przydatnych informacjach dla odpoczywających w naszym mieście. A w studiu są już goście: Joanna Bisiecka-Szymczak, koordynatorka miejskiego programu Bezpieczny Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jest z nami również ratownik wodny Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu.
3: Dzień dobry.
1: Jesteśmy na półmetku wakacji. Czy tegoroczny sezon nad wodą w naszym mieście był bezpieczny? Tak patrzę na pana ratownika.
3: Myślę, że można powiedzieć, że względnie bezpieczny. Nie było aż tylu utonięć póki co, jak w ubiegłych latach. Natomiast no, niestety zdarzyły się wypadki, także we Wrocławiu, ale również poza Wrocławiem, na terenie województwa dolnośląskiego, mieliśmy utonięcia. Często wynikały one z stosowania alkoholu przed wypoczynkiem, czy też w trakcie tego wypoczynku. No ale przede wszystkim wynikały z braku ostrożności, niedostatecznej rozwagi użytkujących zbiorniki wodne. I właśnie o tym tutaj chciałbym powiedzieć, bo jeśli my sami będziemy nad tym bezpieczeństwem myśleli, będziemy o nie dbali, to tych utonięć będzie mniej. Kilka dni temu mieliśmy nawet Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Utonięciom i także przypominaliśmy o tych zasadach, o których też tutaj trochę szerzej na pewno opowiem.
1: Czy grupa, do której potrzeba jeszcze dotrzeć z taką kampanią informacyjną, to są przede wszystkim dorośli, czy też młodzież? Jak to wygląda? Pytam też pod kątem pikników, bo takich w lipcu mieliśmy dosyć sporo.
2: Tak, przez cały okres wakacji odbywają się pikniki, m.in. wakacje z wrocław.pl, czy mniejsze pikniki takie jak

0: utonięciami. Niestety, ale łączą się ze spożywaniem alkoholu i tutaj do tej grupy osób, które mogą ten alkohol spożywać, też chcemy dotrzeć, chcemy mówić o tym, że nie ma takiego bezpiecznego połączenia i nie ma takiej bezpiecznej ilości alkoholu, którą można by wypić, żeby czuć się bezpiecznie nad wodą.
1: Jak wynika z najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, od początku kwietnia tego roku w Polsce utonęło 131 osób, a według wstępnych statystyk policji w samym czerwcu utonęło w naszym kraju 67 osób, od początku lipca do połowy miesiąca 17. Jak te statystyki wypadają we Wrocławiu i okolicach?
2: Tak jak wcześniej powiedziałem, bywały lata, w których w naszym rejonie były te statystyki dużo gorsze, natomiast w tym roku są nieco lepsze. Też pamiętajmy, że jeszcze ten sezon się nie skończył. Przed nami jeszcze sporo ciepłych dni, które sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Mamy nadzieję, że do kolejnych tragedii nie będzie dochodziło. Natomiast no, już na ten moment mieliśmy takie przykre zdarzenia także na terenie Wrocławia, z udziałem również nastolatków, młodych ludzi. Tak jak też tutaj mówiliśmy, często pod wpływem alkoholu. Czy to jeden młody człowiek, który w osie miejskiej utonął jeszcze przed tutaj tym sezonem gorących dni, czy już teraz w sezonie nastolatek nad Zalewem Mietkowskim, który spadł z deski SUP. No i właśnie tutaj wychodzi ten troszkę lekceważące podejście, bo tak naprawdę my widzimy, że dużo osób zdaje sobie sprawę z pewnych nakazów i zakazów. Wiedzą, że kamizelkę ratunkową trzeba posiadać na jednostce, bo tutaj prawo mówi tylko o posiadaniu na jednostce.
1: A nie na sobie.
2: Nie na sobie właśnie. No my zachęcamy tutaj jednak patrzeniem zdrowym rozsądkiem bardziej.
1: A zdrowy rozsądek podpowiadałby, żeby tą kamizelkę założyć i jeszcze ją zapiąć.
2: No dokładnie, też właśnie prawidłowe zapięcie tej kamizelki jest bardzo ważne. Nawet my, jako ratownicy wodni, takie kamizelki na naszych łodziach nosimy, tylko w naszym przypadku nie są to kamizelki ratunkowe, a asekuracyjne. Pełnią również funkcję wypornościową, jednak działają nieco inaczej. Każda kamizelka jest dla nas bardzo ważnym zabezpieczeniem, czy to ratunkowa, czy asekuracyjna, i powinniśmy ją mieć założoną na sobie, nawet jeśli myślimy, że nie będziemy wchodzili do wody, co właśnie często słyszymy od ludzi, którzy tych kamizelek na sobie nie mają, że przecież oni nie będą wskakiwali do wody, nie będą się kąpali, no to musimy wiedzieć, że zawsze mogą być jakieś niespodziewane sytuacje. Szczególnie na takich niestabilnych jednostkach jak deski SUP, jak kajaki. Mieliśmy nawet taką sytuację, gdzie podczas patrolu nasi ratownicy zauważyli mężczyznę, który przewrócił się na kajaku i wpadł do wody. Na szczęście miał kamizelkę, a przewrócił się dlatego, że inna jednostka wytworzyła bardzo dużą falę. W tym przypadku mężczyzna jedynie opił się trochę wody i najadł strachu, ale dzięki tej kamizelce i szybkiej reakcji świadków i naszych ratowników tutaj udało się zapobiec jakiejś tragedii. No ale niestety właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, były te sytuacje, gdzie do tej tragedii doszło, więc niektórzy wiedzą, że mają mieć te kamizelki, ale niekoniecznie zakładają je na siebie.
3: Bezpieczny Wrocław.

0: To powiedzmy może, panie Piotrze, jak działa taka kamizelka? Może to informacja ważna dla osób, które nie umieją pływać. Mam na sobie kamizelkę taką pomarańczową, ona jest zapięta. Obowiązek osób, które wypożyczają, właścicieli wypożyczalni sprzętu jest taki, że przekazują nam właśnie kamizelkę bezpieczeństwa, ale jak ona działa w momencie, kiedy ktoś wpada przypadkiem do wody? Czy ona zapewnia 100% bezpieczeństwa, chroni przed utonięciem?
1: Nigdy nie mamy 100%, natomiast znacznie zwiększają naszą szansę na uratowanie się w przypadku takiego przypadkowego wpadnięcia do wody, czy też nieprzypadkowego. Kamizelki, o których tutaj mówimy, kamizelki ratunkowe, tak zwane kapoki, posiadają więcej takich elementów wypornościowych niż kamizelki asekuracyjne i tym się właśnie różnią. One także potrafią utrzymać głowę na powierzchni wody. Z kolei kamizelki asekuracyjne nie mają tych elementów wypornościowych w okolicy szyi i głowy.
0: A czy my mamy jako użytkownicy możliwość zgłoszenia uwagi, jeżeli widzę, że wypożyczam sprzęt i chcę popłynąć na jakiś akwen, czy to będzie rzeka Odra, czy jakieś stawy, jeziora w okolicy miasta i widzę, że ta kamizelka chyba nie spełnia do końca standardów jakości, że być może ona mi tego bezpieczeństwa nie zapewni, co wtedy?
1: Są takie instytucje, które nad wodą właśnie dbają o przestrzeganie takich przepisów także przez armatorów, przez jednostki pływające i to jest na przykład Urząd Żeglugi Śródlądowej. I myślę, że jeśli chodzi o takie zastrzeżenia, to w pierwszej kolejności zgłosiłbym je właśnie do tego urzędu. Natomiast no tutaj też warto samemu wybierać takie miejsca, takie wypożyczalnie, które oferują ten sprzęt rzeczywiście odpowiedniej jakości, bo kamizelka ratunkowa, która jest wadliwa, która też jest na przykład źle zapięta, nie spełni odpowiednio swojej funkcji. A jest to, tak jak wspomnieliśmy, ważne. Też warto pamiętać, że są na niektórych jednostkach inne środki asekuracyjne, inne środki bezpieczeństwa, na przykład właśnie na deskach SUP są to takie paski zabezpieczające, które można przypiąć do swojej nogi czy do ręki, dzięki czemu, kiedy wpadniemy do wody, ta deska nam nie odpłynie, tylko po chwili do nas wróci, bo jest przypięta na lince i też jest takim środkiem wypornościowym, którego można się złapać. Więc to jest też ważny element, o którym przypominamy użytkownikom.
2: Pod warunkiem, że jest zapięta.
1: Pod warunkiem, że jest zapięta, oczywiście, tak. Już nawet wczoraj, kiedy miałem dyżur i byliśmy na patrolu, natknęliśmy się na użytkowników desek SUP, którzy kamizelki mieli, ale nie na sobie, tylko obok, a linki luźno im wisiały i pływały obok po wodzie. Także w przypadku wpadnięcia, no, deska by im odpłynęła, mogliby wpaść w panikę. Nawet jeśli jesteśmy dobrymi pływakami, to pamiętajmy, że jesteśmy na trasie żeglugowej, więc możemy zostać niezauważeni bez takiej kamizelki, która jest też najczęściej odblaskowa. Możemy zostać niezauważeni przez inne jednostki, które no, mogą zrobić nam krzywdę, a nawet doprowadzić do śmierci. Jest dużo jednostek z silnikami, więc trzeba uważać i trzeba mieć też ograniczone zaufanie do innych uczestników tego ruchu.
3: Bezpieczny Wrocław.
4: Radio Leśne. Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: Mimo że mogłoby się wydawać, że to na przykład nad polskim morzem, na Bałtyku dochodzi do największej liczby wypadków, to okazuje się, że większość utonięć miała miejsce w tym roku w jeziorach oraz stawach i basenach. Na drugim miejscu są rzeki, natomiast morze znajduje się znacznie dalej w tej statystyce. Przypomnijmy te kluczowe zasady bezpieczeństwa związane z wypoczynkiem nad wodą. Myślę tutaj przede wszystkim o Wrocławiu, ponieważ głównym nurtem jest Odra, ale proszę Państwa, nie pływamy w Odrze, to jest chyba ta podstawowa zasada, nie kąpiemy się w niej.
2: Nie kąpiemy się w Odrze, dlatego że rzeka nie jest przeznaczona do użytkowania. Woda nie jest kontrolowana pod kątem użytkowania, bezpieczeństwa naszego użytkowania. Jeżeli mamy kąpieliska miejskie, kąpieliska strzeżone, tam mamy przede wszystkim ratowników, którzy są obecni na miejscu i mogą w każdej chwili zareagować. Mamy również stałą kontrolę jakości wody i nawet jeżeli dzieje się coś niepokojącego, to jesteśmy o tym informowani, chociażby poprzez tabliczki, które znajdują się w okolicy kąpieliska. Tam mamy pewność, że jest sprawdzone dno. Na przykład na kąpielisku Park Glinianki mamy podpisaną przez Centrum Treningowe Spartan i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej współpracę, dzięki której strażacy regularnie ćwiczą i przygotowują się do akcji ratownictwa wodno-nurkowego, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom poprzez to, że właśnie regularnie przeglądają dno tego zbiornika. Jeżeli tam cokolwiek znajduje się, co mogłoby dla nich być niebezpieczne, to usuwają i tutaj też mamy pewność, że jest bezpiecznie. I tak jest na innych strzeżonych miejskich kąpieliskach. Tam jest po prostu bezpiecznie. Tam możemy wejść bez obawy, że coś się wydarzy. Oczywiście jeśli przestrzegamy tych podstawowych zasad, a jedną z tych podstawowych zasad jest to, że pilnujemy swoich dzieci. Bo nawet jeżeli kąpielisko jest chronione, to na nas spoczywa odpowiedzialność za ich zdrowie i życie i ich bezpieczeństwo. Dlatego nie spuszczajmy z oczu naszych dzieci.
1: Zdarza się często, że jest pan świadkiem zostawionych dzieci, czy to bardzo małych, czy nie wiem, nastolatków, ale jednak no, bez opieki opiekunów na plaży, na jakimś wybrzeżu.
3: Niestety tak. I to jest bardzo duży problem nie tylko nad morzem, gdzie często mówi się właśnie o tym, że tam jakieś dziecko zaginęło i jest już akcja poszukiwania rodziców. Najczęściej, na szczęście, takie akcje kończą się pozytywnie, ale także tutaj na śródlądziu. Jesteśmy często świadkami takich sytuacji, nawet jesteśmy wzywani do takich sytuacji, gdzie właśnie opiekunowie nie wiedzą, gdzie dziecko się znajduje w danym momencie i no, mieliśmy taką interwencję w lipcu, gdzie opiekun dziecka obawiał się, że mogło ono utonąć, 9-letniej dziewczynki, ponieważ widział, jak wchodzi do wody, ale później spuścił ją z oczu i nie widział, jak wychodzi.
1: Na szczęście, czasami to są sekundy.
3: Tak, czasami to są sekundy. O tym też za chwilę powiem. Na szczęście w tej sytuacji okazało się, że dziewczynka po prostu wyszła z wody w innym miejscu i bawiła się na brzegu. Natomiast nad dziećmi musimy mieć stałą kontrolę, nawet jeśli jesteśmy na kąpielisku strzeżonym, ponieważ ratownik nie pełni funkcję opiekunki do dziecka, co warto podkreślić, bo często właśnie rodzice, myśląc, że jest ratownik, to już spuszczają swoje dzieci z oczu, a ratownik jest przeznaczony do dbania o bezpieczeństwo wszystkich, którzy są na tym kąpielisku. I przede wszystkim no, tych, którzy są na wodzie. Ratownik obserwuje lustro wody, patrzy, czy dana osoba no, nie tonie, a niekoniecznie patrzy, gdzie dany małoletni czy niepełnoletni się znajduje. Jeśli chodzi właśnie o ten czas, w którym ta tragedia może się wydarzyć, to nawet mogą być sekundy. Czasami jest to dłużej. Proces tonięcia ma swoje kilka faz, w których możemy jeszcze zapobiec temu utonięciu. Natomiast do tego właśnie potrzebujemy wiedzieć, jak takie tonięcie wygląda i przede wszystkim widzieć tą osobę. Często, najczęściej osoby toną w ciszy. To nie jest tak jak na filmach, że to dziecko nam będzie krzyczało, czy też dorosły będzie krzyczał, wołał o pomoc. Może to się zdarzyć, chociaż najczęściej jest to jeden na przykład krzyk, zanim woda nie wpłynie nam do dróg oddechowych i uniemożliwi po prostu to krzyczenie. Natomiast najczęściej jednak ludzie toną w ciszy. Wtedy podczas tych pierwszych faz tonięcia możemy właśnie zauważyć takie no, machanie rękami. Nogi wtedy wykonują takie ruchy, jakby chciały wchodzić po niewidzialnych schodach pod tą wodą. Osoba kieruje twarz w kierunku nieba, tak żeby jak najbardziej zaczerpnąć powietrze. Natomiast właśnie najczęściej nie może krzyczeć przez to, że tą wodą się dławi. No i to jest ten moment, w którym najczęściej ratownik wodny interweniuje. Czasami jeszcze przed taką sytuacją, kiedy widzi, że dana osoba na przykład już powoli wpada w panikę i czasami właśnie to są minuty, a czasami sekundy, kiedy dana osoba zniknie nam pod powierzchnią wody, często niezauważona. Ostatnio mieliśmy takie sytuacje w Polsce, gdzie dzieci tonęły niestety w nawet nie kąpieliskach, tylko w przydomowych sadzawkach czy takich małych zbiornikach wodnych, bo po prostu rodzice spuścili je z oczu i nie zauważyli, że to dziecko wpadło do sadzawki. Pamiętajmy, że takie małe dziecko może utonąć nawet w bardzo płytkim zbiorniku.

0: Kolejną kluczową zasadą w kontekście bezpieczeństwa na akwenach jest nieprzecenianie swoich umiejętności pływackich. Czy państwo też byliście świadkami tego, że ktoś próbował popisać się brawurą lub tym, że jest świetnym pływakiem, pływaczką, a okazało się, że trzeba było wyciągnąć mu tę pomocną dłoń i uratować zdrowie, a może nawet i życie. Często dochodzi do takich sytuacji?
1: Tak, dochodzi do takich sytuacji, także na kąpieliskach strzeżonych, kiedy ja na przykład pełniłem służbę na kąpielisku w Paniowicach, tam jest wydzielony mały obszar na tej tak zwanej kopalni, strefie wakacji, gdzie są ratownicy, są kąpieliska strzeżone, a w dalszej części jest zakaz pływania. Natomiast zostaliśmy powiadomieni, że w dalszej części zbiornika dziewczyna z grupą znajomych pływała i nie jest chyba w stanie wrócić do brzegu samodzielnie. I podpłynęliśmy do niej na łodzi, pomagając jej wrócić do brzegu. Już była w dużej panice i mogło to się niestety zakończyć właśnie takim utonięciem. Więc tutaj też zdarza się często, że ratownicy obecni na kąpielisku pomagają także poza nim. Oczywiście wtedy należy zamknąć kąpielisko, wyprosić ludzi z wody, kiedy trwa akcja ratownicza. I tutaj też właśnie prosimy, aby wszyscy wypoczywający stosowali się do poleceń ratowników, bo oni najlepiej wiedzą, jak zapewnić to bezpieczeństwo. Są też pewne procedury. Jeśli trwa akcja ratownicza, a inni ludzie wchodzą do wody, naprawdę znacznie utrudnia to prowadzenie działań. Więc bardzo byśmy prosili o dostosowywanie się do tego. No i jeśli chodzi o te umiejętności, to niestety właśnie też niektórzy przeceniają swoje umiejętności, wchodząc do Odry, o której już tutaj mówiliśmy, że nie jest miejscem przeznaczonym do kąpieli, myśląc, że rzeka jest spokojna, że pewnie nie jest aż tak głęboko.
2: Bo tak wygląda z zewnątrz.
1: I może w niektórych miejscach jest, oczywiście. Natomiast bardzo szybko może się to zmienić, szczególnie jeśli chodzi o głębokość. Nieraz podpływając do osób, które z brzegu wchodzą gdzieś po pas do wody w Odrze, słyszeliśmy od nich, że przecież oni stoją tylko po pas. Natomiast oni nie wiedzą, że my stojąc łódką 2 metry od nich, mamy już na swoim głębokościomierzu głębokość 7 metrów, bo ona, ta głębokość nagle się powiększa i wystarczy, że oni zrobią krok, 2 kroki i mogą nagle pod tą wodę wpaść w panikę i utonąć. Tutaj jest wiele różnych zagrożeń na Odrze. Przede wszystkim też nurt, który jest silny i też już niejedną osobę niestety pozbawił życia, więc tutaj no niestety mieliśmy takie sytuacje, widząc, że ludzie po prostu bez pokory podchodzą do tego żywiołu, jakim jest woda. Jeśli chodzi też o ten nadzór nad dziećmi, nawet jeśli nie wchodzimy do wody, ale jesteśmy w jej pobliżu, również należy po prostu dzieci obserwować i mieć szczególnie te młodsze na wyciągnięcie ręki, bo też widzieliśmy podczas patrolu sytuację, gdzie małe dziecko bawiło się na samym nabrzeżu Odry, a rodzice byli no kilkanaście metrów dalej, rozmawiając ze sobą i wystarczyłoby, że to dziecko jeszcze nie mające do końca takiej zachowanej koordynacji fizycznej, by straciło równowagę i wpadło do wody, no i mogłaby być z tego tragedia. Także pilnujmy naszych pociech, nawet jeśli nie wchodzimy z nimi do wody, ale jesteśmy w jej pobliżu.
0: Jak zachować się, kiedy jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji na wodzie? Czy to rzeka, staw, kąpielisko?
1: Przede wszystkim należy powiadomić służby.
0: To jest pierwszy krok.
1: Tak, to jest pierwszy krok. Należy powiadomić służby pod numerem 112 lub numerem ratunkowym nad wodą 601-100-100, który bezpośrednio przekieruje zgłoszenie do ratowników wodnych. Jeśli już służby są powiadomione, oczywiście podczas tego powiadomienia należy wskazać konkretnie miejsce zdarzenia, ile osób jest poszkodowanych. To są te najważniejsze informacje. No i słuchać oczywiście dyspozytora, czy też operatora, z którym rozmawiamy. Później należy podjąć, albo najlepiej równocześnie, jeśli jest kilka osób, jedna osoba może dzwonić, a druga może podjąć próbę pomocy tej osobie w wodzie, ale bez wchodzenia do wody, ponieważ bardzo szybko taka sytuacja z jedną poszkodowaną może się przerodzić w sytuację z kilkoma osobami poszkodowanymi, przez to właśnie, że tak jak przysłowie mówi, tonący brzytwy się chwyta, ta osoba tonąca może wciągnąć nam pod wodę inne osoby, które próbują jej pomóc. Taka sytuacja miała miejsce w te wakacje w Siechnicach, gdzie najpierw jeden nastolatek wskoczył do wody, zaczął tonąć, wskoczył mu na pomoc drugi. I ten, który pierwszy tonął, został uratowany. Niestety ten, który skoczył mu na pomoc, utonął. A tej sytuacji można by było uniknąć. Najlepiej takiej osobie podać jakiś długi przedmiot lub element wypornościowy, jeśli mamy gdzieś w otoczeniu koło ratunkowe, jakąś bojkę, to należy takiej osobie ją podać. Jeśli już też czujemy się na tyle pewnie i chcemy do tej osoby podpłynąć, to nigdy nie łapmy jej bezpośrednio, tylko podajmy jej właśnie jakiś element wypornościowy. Z brzegu to najlepiej, jeśli nie mamy tych wypornościowego sprzętu, podać coś długiego, gałąź, rzucić linę. Ta osoba tonąca niestety czasami może w amoku tego nie zauważyć, zależy w której fazie jest też tego tonięcia. Natomiast przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby z jednej osoby poszkodowanej zrobiło się tych osób poszkodowanych więcej. Więc to są takie podstawowe zasady, których należy przestrzegać.
2: Bezpieczny Wrocław.

0: 25 lipca obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. We Wrocławiu dochodzi jeszcze do takich sytuacji, myślę, jak w wielu miejscach w Polsce i na świecie, gdzie są obecne te akweny. Natomiast służby, miasto, gmina prowadzą zakrojone działania na rzecz prewencji. Za nami część pikników zaplanowanych na tegoroczne wakacje, ale zakładam, że również w sierpniu będzie można spotkać nad wodą i na kąpieliskach przedstawicieli czy to urzędu, czy przede wszystkim służb ratowniczych, którzy pokażą nam i przeszkolą, jak nie dopuścić do takich sytuacji.
1: Tutaj akurat patrole wodne, referat patroli wodnych Straży Miejskiej regularnie będzie pojawiał się na kąpieliskach miejskich po to, żeby właśnie zwracać uwagę osobom kąpiącym się poza wyznaczonymi strefami o tym, że jest to po prostu zakazane. Już pojawiły się takie patrole, ale też bardzo dużo będziemy informować na miejskich stronach, w socialach i apelować chociażby przy okazji takich programów do mieszkańców o to, żeby zachowywali się po prostu odpowiedzialnie. Będziemy się spotykać także na piknikach. Najbliższy piknik już w niedzielę, 2 sierpnia w Parku Jedności przy ulicy Królewskiej, czyli na Zakrzowie. Tam serdecznie zapraszamy mieszkańców. Kolejny piknik 16 sierpnia w Parku Szczytnickim i ostatni piknik w ramach wakacje z Wrocław.pl to będzie Polana Karłowicka 30 sierpnia. Tam serdecznie oczywiście wszystkich zapraszamy. Będą z nami służby nie tylko te, które niosą ratunek na wodzie, ale też te, które będą na lądzie. Policja, Straż Miejska, będzie z nami Animal Patrol Straży Miejskiej, gdzie będziemy mogli nauczyć się udzielać pierwszej pomocy naszym czworonogom, czy zobaczyć, jakie urządzenia, drony chociażby są wykorzystywane do patrolowania także terenów rzecznych, także tych terenów kąpielisk i zapewniania bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. To są też ochotnicze straże pożarne, to są też grupy ratownictwa właśnie wodnego, więc serdecznie wszystkich mieszkańców na nie zapraszamy.
0: A w szerszym kontekście program miejski Bezpieczny Wrocław wcale się nie kończy, dlatego że możemy już Państwu z całą śmiałością powiedzieć o tym, co czeka nas we wrześniu. Po zakończonych wakacjach program ponownie zawita do szkół.
1: Wracamy z Bezpiecznym Wrocławiem do wrocławskich szkół. Przypomnę tylko, że w poprzednich edycjach blisko 2800 osób przeszkolonych we wrocławskich placówkach oświatowych. To są szkoły ponadpodstawowe i to są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, którzy brali udział w tych szkoleniach. I od września wracamy do kolejnych szkół ponadpodstawowych z programem Bezpieczny Wrocław. To są szkole związane z reagowaniem kryzysowym, bezpieczną ewakuacją, a także zachowaniami w sytuacji, kiedy na przykład mamy do czynienia z wybuchem paniki w dużej grupie, a także atakiem chociażby uzbrojonego napastnika. To są szkolenia w szkołach.
0: W ramach przedmiotu edukacja o bezpieczeństwie.
1: Tak, szkolenia Bezpieczny Wrocław już na stałe weszły do programu wrocławskich szkół ponadpodstawowych i ten program stale się rozwija. Natomiast już niedługo będziemy również ruszać z kolejnym projektem. To będą szkolenia proobronne we wrocławskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale to jeszcze poczekamy chwileczkę z informacjami o tym, jak to będzie wyglądało. Więc naprawdę Bezpieczny Wrocław na szeroko we wrocławskich szkołach. Chcemy, żeby uczniowie mieli bardzo dużą świadomość, żeby byli przygotowani do reagowania w różnych sytuacjach kryzysowych, ale też cały czas przypominamy o zasadach udzielania pierwszej pomocy, które są kluczowe również podczas wakacji, dlatego że bardzo szybkie podjęcie działań w zakresie pierwszej pomocy u osób poszkodowanych, czy to w wypadkach, czy to u osób, które zostały właśnie wyciągnięte spod wody, czy podtopione, jest bardzo ważne. Te minuty są tutaj kluczowe i mówimy tutaj właśnie o złotych minutach.
2: Ja jeszcze tutaj chciałbym dodać właśnie bardzo ważną rzecz odnośnie tych wszystkich szkoleń i wszystkich spotkań, wydarzeń. Tutaj poza tym, że uczymy się reagować w tych sytuacjach, żeby zapewnić swoje bezpieczeństwo, to uczymy się także, jak zapewnić to bezpieczeństwo innym, jak pomóc, bo właśnie niestety często osoby, które są świadkami różnych takich wydarzeń, nie wiedzą, jak się zachować, nie wiedzą, co mogłyby zrobić, a często chciałyby pomóc.
0: Może boją się, że zaszkodzą.
2: Często boją się, że zaszkodzą. Tutaj to, co zostało powiedziane o właśnie tych złotych minutach, jest te złote 5 minut na podjęcie tych czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku zatrzymania krążenia. Oczywiście po tych 5 minutach również należy tą resuscytację podjąć, ale jednak te złote minuty właśnie dają taką największą szansę na przywrócenie czynności życiowych, na brak jakichś ubytków neurologicznych, więc my na tych wydarzeniach promujemy także oczywiście bezpieczeństwo nad wodą, tą profilaktykę. Najczęściej właśnie wydarzenia też miały miejsce w miejscach, gdzie ta kąpiel jest bezpieczna, gdzie ta kąpiel jest przez nas zalecana, czyli w pobliżu tych kąpielisk strzeżonych, ale również właśnie pokazujemy, jak już tej pomocy udzielić, jeśli do wypadku dojdzie. I to nie tylko w wypadku w przypadku tonięcia, ale tak jak tutaj było powiedziane, w wielu innych sytuacji kryzysowych. I tylko właśnie ucząc się i trenując te sytuacje, te procedury, będziemy w stanie zareagować odpowiednio, nie bać się tej pomocy udzielić i zrobić to dobrze.
0: Drodzy Państwo, dbajmy o siebie nie tylko w wakacje. Mam nadzieję do zobaczenia na jednym z pikników, które wciąż przed nami. Więcej informacji znajdziecie na stronie Miasta Wrocławia, a także na radiorodzina.pl, gdzie w zakładce audycji Bezpieczny Wrocław ta nasza rozmowa będzie do ponownego odsłuchania. A my dzisiaj dziękujemy naszym gościom. Byli z nami pani Joanna Bisiecka-Szymczak z Urzędu Miejskiego Wrocławia, koordynatorka Miejskiego Programu Bezpieczny Wrocław.
1: Bardzo dziękuję.
0: I ratownik wodny Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej.
2: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia.
3: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Za chwilę mieszkańcy Tarnawy Kolonii po emocjonującej nocy. Będzie też o sukcesie lekarzy okulistów z Sosnowca. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Chodzi o wydarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, a konkretnie, tu cytat z komunikatu śledczych, o podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To właśnie tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
1: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
2: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
1: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego, po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
0: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów, jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie. W badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Już jest w drodze na miejsce zdarzenia.
3: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
0: W tej chwili na miejscu trwa przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sukces zespołu okulistyki Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Od początku roku udało się tam z powodzeniem przeprowadzić aż 200 przeszczepów rogówki. Co ważne, udaje się też skracać czas oczekiwania na operację, podkreśla kierujący zespołem specjalistów w sosnowieckiej placówce profesor Dariusz Dobrowolski.
5: Czas oczekiwania w tej chwili udało nam się zmniejszyć do roku. Kiedyś było nawet 3 lata, więc dzięki tej pracy w 25 roku i w tym roku, no mam nadzieję, że niedługo będziemy się mogli pochwalić tym, że jeżeli pacjent będzie wymagał przeszczepu, no idealnie by było, żeby zejść poniżej pół roku, no bo to już w polskich warunkach byłoby naprawdę bardzo dobrym wynikiem.
0: Najmłodszy pacjent, u którego przeprowadzono przeszczep rogówki, miał zaledwie 11 lat, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Barbary w Sosnowcu jest pod względem tego typu operacji wiodącym ośrodkiem w Polsce. Encyklika Leona XIV sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
6: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną.
0: Dla Radia Watykańskiego relacjonowała Elżbieta Sobolewska-Farbotko z Radia Bobola w Londynie.
7: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem słońca, ale też i niewielkiej ilości chmur, a przynajmniej we Wrocławiu tych chmur za wiele nie widać. Jeżeli wychodzicie gdzieś w takie upały, czyli i dziś, czy jutro, pamiętajcie koniecznie o tym, by mieć chociażby butelkę wody ze sobą, ale też i coś na głowę, okulary przeciwsłoneczne i krem do opalania również się przydadzą. Krem do opalania to szczególnie jeszcze przed wyjściem.
8: Reklama.
9: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To Wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 złotych. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

Czy zdarzało się wam mieć gęsią skórkę, na przykład podczas słuchania muzyki? Jeśli tak, no to słuchajcie, jest to oznaka tego, że

nasz mózg ma unikalną strukturę, bo właśnie taka gęsia skórka podczas słuchania muzyki wynika z tego, że właśnie pomiędzy mózgiem a ośrodkiem emocjonalnym jest wyjątkowa silna sieć połączeń nerwowych. Gęsia skórka może, słuchajcie, pojawić się nawet podczas czytania książki czy słuchania inspirującej historii, jeżeli bardzo angażuje to emocje. Szacuje się, że około 50 do 60% ludzi regularnie doświadcza takiej reakcji, a niektórzy nigdy nie doświadczają gęsiej skórki. Co ciekawe, gęsia skórka częściej pojawia się u osób z bardzo aktywnym układem nerwowym, który łatwo reaguje na stres lub ekscytację, a także u osób bardziej empatycznych, wrażliwych na muzykę i sztukę, mocno przeżywających emocje. Ja myślę tak sobie, że tak czuję, że jakby mi taka gęsia skórka wychodziła na skórze, ale to chyba raczej spowodowane jest przez ten wiaterek, który wpada akurat w tym momencie. Tak się dzieje. Nie mówię, że tak jest zawsze.

0: Słuchajcie, patrzę się na kalendarz, no i mamy 30 lipca, to oznacza, że został nam dzień jutrzejszy i rozpoczynamy sierpień. A tak się składa, że jak początek sierpnia, no to też 3 sierpnia zazwyczaj z wrocławskiej archikatedry wyrusza piesza pielgrzymka wrocławska. W tym roku to już 46. edycja tej pielgrzymki. Oczywiście pielgrzymi idą na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne pielgrzymowanie odbędzie się pod hasłem Uczniowie Misjonarze i potrwa do 10 sierpnia. Organizatorzy podkreślają, że do pielgrzymki można dołączyć nie tylko przed startem, ale również i w trakcie jej trwania. Pielgrzymka rozpoczyna się właśnie 3 sierpnia w poniedziałek mszą świętą o godzinie 6 rano w katedrze wrocławskiej. Pątnicy przez 8 dni będą zmierzać na Jasną Górę, gdzie dotrą 10 sierpnia. Co może być przydatne na takiej trasie i jak dobrze przygotować się do pielgrzymowania? Na to pytanie odpowiedziała nam Basia Balicka, która na Jasną Górę pielgrzymuje od ponad 10 lat, a pielgrzymuje z grupą 20.
1: Sprawa absolutnie fundamentalna. Na pielgrzymkę nie idzie się w nowych butach. Choćby były najpiękniejsze, lepsze są te rozchodzone i sprawdzone. Kwestia druga to mądre pakowanie. Te łaski, obfitości, że tak powiem strumienie łask nas często na pielgrzymce potrafią dopaść, także w formie deszczu, więc często zdarzy się, że także nasz bagaż przemoknie, zamoknie. Podkreślamy, że worek foliowy jest najlepszym przyjacielem pielgrzyma. Wszystko musi mieć swoje miejsce w jak najszczelniej zapakowanym bagażu. To jeśli chodzi o takie kwestie najbardziej przyziemne, żeby ten bagaż był spakowany dobrze, lekko, z głową, żeby ten sprzęt był sprawdzony, możliwie też oczywiście dostosowane do okoliczności i upałów, które nas spotkają i deszczów, ale także tych okoliczności, no jednak miejsc świętych, które odwiedzamy. Natomiast chyba jeśli chodzi o przygotowania do pielgrzymki, to najpiękniejsze jest to, co się dzieje w naszych sercach i ja zawsze gorąco zachęcam, by przed wyruszeniem w trasę pomyśleć o tej przynajmniej jednej intencji, z którą się idzie, by może zapytać bliskich, czy także w ich sercach są sprawy, które trzeba zanieść mamie na Jasną Górę.
0: Choć do wyruszenia na pątniczy szlak nie pozostało już dużo czasu, to wciąż jeszcze można się zapisać i wyruszyć do Matki Bożej. Chęć udziału można zgłosić poprzez stronę internetową Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej, szczegóły i odnośnik na stronie Radia Rodzina.

Niedawno obchodziliśmy Dzień Mózgu, no a dziś ja przychodzę do Was z taką ciekawostką właśnie dotyczącą tego organu w naszym organizmie. Słuchajcie, według badań codzienne spędzanie zaledwie 2 godzin w całkowitej ciszy może stymulować rozwój nowych komórek mózgowych, zwłaszcza w hipokampie, czyli w tej części mózgu, która jest kluczowa dla pamięci, nauki i emocji, ale także przebywanie w ciszy poprawia koncentrację, jakość myślenia i zdolność do kontrolowania emocji. Myślę, że w dobie mediów społecznościowych i tego powszechnego pośpiechu, chaosu, warto wygospodarować chociażby te 2 godziny, żeby zadbać o swój mózg, by później na stare lata nie narzekać, że nie zadbaliśmy o niego.

0: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Za chwilę mieszkańcy Tarnawy Kolonii po emocjonującej nocy. Będzie też o sukcesie lekarzy okulistów z Sosnowca. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Chodzi o wydarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, a konkretnie, tu cytat z komunikatu śledczych, o podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To właśnie tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
1: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
2: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
1: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego, po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
0: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów, jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie. W badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Już jest w drodze na miejsce zdarzenia.
3: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
0: W tej chwili na miejscu trwa przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sukces zespołu okulistyki Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Od początku roku udało się tam z powodzeniem przeprowadzić aż 200 przeszczepów rogówki. Co ważne, udaje się też skracać czas oczekiwania na operację, podkreśla kierujący zespołem specjalistów w sosnowieckiej placówce profesor Dariusz Dobrowolski.
5: Czas oczekiwania w tej chwili udało nam się zmniejszyć do roku. Kiedyś było nawet 3 lata, więc dzięki tej pracy w 25 roku i w tym roku, no mam nadzieję, że niedługo będziemy się mogli pochwalić tym, że jeżeli pacjent będzie wymagał przeszczepu, no idealnie by było, żeby zejść poniżej pół roku, no bo to już w polskich warunkach byłoby naprawdę bardzo dobrym wynikiem.
0: Najmłodszy pacjent, u którego przeprowadzono przeszczep rogówki, miał zaledwie 11 lat, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Barbary w Sosnowcu jest pod względem tego typu operacji wiodącym ośrodkiem w Polsce. Encyklika Leona XIV sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
6: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną.
0: Dla Radia Watykańskiego relacjonowała Elżbieta Sobolewska-Farbotko z Radia Bobola w Londynie.
7: W Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem upałów. Taki sam będzie i jutrzejszy dzień. Jutro do 36 stopni, ale słuchajcie, nawet i noc z dzisiaj na jutro i z piątku na sobotę będą bardzo ciepłe. Dziś 19 stopni w nocy, jutro nawet i do 20 stopni. Takie będą te temperatury, czyli w nocy nie zrobi się chłodniej niż za dnia.
4: Radio Rodzina.

0: Chwilę po godzinie 7 wspominałam na naszej antenie, że mamy dziś dwa nietypowe święta. Jedno z nich jest bardzo smaczne, no bo słuchajcie, jest to Dzień Sernika. A sernik, taka ciekawostka, podawano już starożytnym olimpijskim atletom. Dzisiaj natomiast ten słodki deser cieszy się popularnością na każdej szerokości geograficznej. A kolejna ciekawostka, do Polski sernik sprowadził król Jan III Sobieski. Tak więc myślę sobie, mimo tych upałów, warto jednak skusić się na taki kawałek sernika, by dobrze uczcić dzisiejszy Dzień Sernika.
1: Tu Radio Rodzina.

0: My już teraz w Radiu Rodzina przenosimy się i przyjrzymy się nieco kotom, właściwie kotowatym ze świata zwierząt, bo słuchajcie, koci grzbiet to tak naprawdę, niezależnie od wielkości i gatunku, u wszystkich kotowatych występuje dokładnie ten sam schemat ruchowy podczas rozciągania. Jest on bardzo ciekawy, bo w ujęciu biometrycznym polega on na prostowaniu kończyn przednich, czyli wyobrażamy sobie tak koty wyciągające łapki przed siebie i z jednoczesnym wygięciem kręgosłupa oraz nietypowym wyproście kończyn tylnych, czyli chodzi po prostu o, tak jak już mówiłam, koci grzbiet. Działanie to, słuchajcie, ma na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, stymulację układu krążenia, a także optymalizację aparatu ruchu do podjęcia aktywności fizycznej po okresie spoczynku. Czyli jeżeli widzimy, że taki kot właśnie się pręży i wykonuje koci grzbiet, to znaczy, że za chwilę najpewniej gdzieś sobie pobiegnie.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Dopiero 5 minut po upadku rakiety na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Powiemy też o tłumach w Tatrach i apelu toprowców. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadła rakieta, prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
0: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce zdarzenia jedzie ukraiński ekspert, który badał podobne wypadki w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
2: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
0: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 2,5-letni Mikołaj dzięki operacji serca otrzymał drugie życie. Skomplikowany zabieg przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Mama Mikołaja, Hanna Wiśniewska, mówi wprost: to był cud i dał naszemu synowi szansę na normalne funkcjonowanie.
4: Na pewno widzieliśmy, że się więcej męczył. Wiąza zasinienia rączek, nóżek, ust, jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wady serca, że on jest po tej operacji, bo on naprawdę nie możemy za nim nadgonić. On szaleje, bawi się na placu zabaw, biega, uwielbia samochody. Naprawdę to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko.
0: Lekarze poinformowali, że Mikołaj jest i będzie poddawany ścisłej obserwacji. Niewykluczone, że w przyszłości będzie wymagał innych interwencji lekarskich. Tłumy na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Czasem w miejscach trudnych ludzie stają 2-3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
5: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
0: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest m.in. na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu.
6: Już teraz czas na prognozę pogody. Ten szczyt taki temperaturowy jest przewidywany na dziś na godzinę tak między 15 a 17, więc te temperatury wtedy będą w okolicach 36-37 stopni. Potem będą one sobie bardzo powolutku malały. Słuchajcie, dziś o godzinie 23 temperatury w okolicy 25 stopni ciągle będą, a dzisiejsza noc również ciepło się zapowiada do 20 stopni.
7: Reklama.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Reklama.
3: Radio Rodzina.

Fałszowanie pieniędzy to temat, myślę, powszechnie popularny, wiadomy, ale też zdarza się, że fałszuje się i żywność. I tak się okazuje, że miód jest trzecim po oliwie i mleku najczęściej podrabianym produktem na świecie. Fałszowany jest już od XIX wieku, a dziś wiele tanich miodów, powiedzmy miodów w cudzysłowie, to mieszanka syropów i aromatów. Musimy pamiętać, że naturalny miód z czasem się krystalizuje i to jest właśnie ta oznaka, która nam powie, czy miód, który trzymamy w ręce, jest prawdziwy, czy też fałszywy.

0: momencie przychodzę do Was z propozycją na sobotę. Jeżeli zostajecie we Wrocławiu, to myślę, że jest takie wydarzenie, na które warto się przejść. Otóż właśnie w tą sobotę, 1 sierpnia, pod Przylądkiem Nadziei we Wrocławiu odbędzie się szczególna zbiórka krwi, bo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Fundacja Cancer Fighters organizują akcję, podczas której zebrana krew trafi do najmłodszych pacjentów Przylądka Nadziei. No i właśnie pod budynkiem Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, czyli właśnie Przylądka Nadziei, do dyspozycji dawców w tą sobotę będą aż 2 krwiobusy. Jeden z Wrocławia, a drugi przyjedzie z Wałbrzycha. Rejestracja dawców potrwa od godziny 11 do godziny 15. Wydarzenie ma wyjątkowy charakter i jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych pacjentów, mówi Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: Już w najbliższą sobotę, czyli 1 sierpnia, odbędzie się wyjątkowa akcja, ponieważ krwiodawcy będą mogli oddawać krew dla najmłodszych pacjentów, szczególnie kliniki i szpitala Przylądek Nadziei we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej. Wydarzenie jest niezwykłe, dlatego poza krwiobusem z Wrocławia specjalnie przyjedzie krwiobus z Wałbrzycha, aby wesprzeć wszystkich chętnych, którzy będą chcieli w tym dniu oddać krew. Akcja jest szczególna, ponieważ organizujemy ją razem z Fundacją Cancer Fighters, także gorąco zapraszamy wszystkich do oddawania krwi w tym wyjątkowym dniu.
0: Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Adrianna Franc mówi, jak należy się przygotować do tego.
1: Należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem albo aplikację mObywatel. Pamiętajmy o lekkim posiłku i szczególnie teraz w okresie lata, kiedy jest gorąco, prosimy, żeby dobrze się nawodnić, nawet już kilka dni przed oddaniem krwi. Także jeżeli planujesz przyjść do Przylądka w najbliższą sobotę, już dziś, pij dużo wody, dużo soków i czekamy na Ciebie. Mocno liczymy na dobrą frekwencję.
0: A osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą oddać krwi, zachęcane są do wsparcia akcji poprzez przekazanie informacji rodzinie i znajomym. Każda taka donacja może pomóc dzieciom leczonym w Przylądku Nadziei, a organizatorzy liczą też, że sobotnia zbiórka przełoży się na uzupełnienie zapasów krwi potrzebnej najmłodszym pacjentom. Ja też dodam, że aktualny stan krwi, a także najbliższe akcje Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu można znaleźć na stronie internetowej właśnie tej instytucji. Tam znajdziecie akcje nie tylko, które mają miejsce we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku, więc jeżeli nie możecie dotrzeć do Przylądka Nadziei właśnie w tą sobotę, to zawsze można sobie wejść na stronę i wybrać taką akcję, której termin będzie Wam pasował. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina. Kiedy gnam!

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Słuchajcie, patrzę się na kalendarz, no i mamy 30 lipca. To oznacza, że został nam dzień jutrzejszy i rozpoczynamy sierpień. A tak się składa, że jak początek sierpnia, no to też 3 sierpnia zazwyczaj z wrocławskiej archikatedry wyrusza piesza pielgrzymka wrocławska. W tym roku to już 46. edycja tej pielgrzymki. Oczywiście pielgrzymi idą na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne pielgrzymowanie odbędzie się pod hasłem Uczniowie Misjonarze i potrwa do 10 sierpnia. Organizatorzy podkreślają, że do pielgrzymki można dołączyć nie tylko przed startem, ale również i w trakcie jej trwania. Pielgrzymka rozpoczyna się właśnie 3 sierpnia w poniedziałek mszą świętą o godzinie 6 rano w katedrze wrocławskiej. Pątnicy przez 8 dni będą zmierzać na Jasną Górę, gdzie dotrą 10 sierpnia. Co może być przydatne na takiej trasie i jak dobrze przygotować się do pielgrzymowania? Na to pytanie odpowiedziała nam Basia Balicka, która na Jasną Górę pielgrzymuje od ponad 10 lat, a pielgrzymuje z grupą 20.
1: Sprawa absolutnie fundamentalna, na pielgrzymkę nie idzie się w nowych butach. Choćby były najpiękniejsze, lepsze są te rozchodzone i sprawdzone. Kwestia druga to mądre pakowanie. Te łaski, obfitości, że tak powiem strumienie łask nas często na pielgrzymce potrafią dopaść, także w formie deszczu, więc często zdarzy się, że także nasz bagaż przemoknie, zamoknie. Podkreślamy, że worek foliowy jest najlepszym przyjacielem pielgrzyma. Wszystko musi mieć swoje miejsce w jak najszczelniej zapakowanym bagażu. To jeśli chodzi o takie kwestie najbardziej przyziemne, żeby ten bagaż był spakowany dobrze, lekko, z głową, żeby ten sprzęt był sprawdzony, możliwie też oczywiście dostosowane do okoliczności i upałów, które nas spotkają i deszczów, ale także tych okoliczności, no jednak miejsc świętych, które odwiedzamy. Natomiast chyba jeśli chodzi o przygotowania do pielgrzymki, to najpiękniejsze jest to, co się dzieje w naszych sercach i ja zawsze gorąco zachęcam, by przed wyruszeniem w trasę pomyśleć o tej przynajmniej jednej intencji, z którą się idzie, by może zapytać bliskich, czy także w ich sercach są sprawy, które trzeba zanieść mamie na Jasną Górę.
0: Choć do wyruszenia na pątniczy szlak nie pozostało już dużo czasu, to wciąż jeszcze można się zapisać i wyruszyć do Matki Bożej. Chęć udziału można zgłosić poprzez stronę internetową Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej, szczegóły i odnośnik na stronie Radia Rodzina.

0: Dopiero 5 minut po upadku rakiety na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Powiemy też o tłumach w Tatrach i apelu toprowców. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadła rakieta, prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
0: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce zdarzenia jedzie ukraiński ekspert, który badał podobne wypadki w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
2: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
0: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 2,5-letni Mikołaj dzięki operacji serca otrzymał drugie życie. Skomplikowany zabieg przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Mama Mikołaja, Hanna Wiśniewska, mówi wprost: to był cud i dał naszemu synowi szansę na normalne funkcjonowanie.
4: Na pewno widzieliśmy, że się więcej męczył. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust. Jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wady serca, że on jest po tej operacji, bo naprawdę nie możemy za nim nadgonić. On szaleje, bawi się na placu zabaw, biega, uwielbia samochody. Naprawdę to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko.
0: Lekarze poinformowali, że Mikołaj jest i będzie poddawany ścisłej obserwacji. Niewykluczone, że w przyszłości będzie wymagał innych interwencji lekarskich. Tłumy na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Czasem w miejscach trudnych ludzie stają 2-3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
5: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
0: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest m.in. na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu.
6: W Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem upałów. Taki sam będzie i jutrzejszy dzień. Jutro do 36 stopni, ale słuchajcie, nawet i noc z dzisiaj na jutro i z piątku na sobotę będą bardzo ciepłe. Dziś 19 stopni w nocy, jutro nawet i do 20 stopni. Takie będą te temperatury, czyli w nocy nie zrobi się chłodniej niż za dnia.
3: Radio Rodzina.

Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania.